przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: który się budzi do życia. My pytamy, hello, jest tam kto? Bo my już jesteśmy na posterunku. Iwona Barańska,
1: Piotr
0: Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Lorkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy hello, i zapraszamy, hello, spoglądamy hello. Na zegary. Na zegarach już 6:00, za chwilę u nas pierwsze o poranku wiadomości.
3: Punktualnie godzina 6, 9 września w kalendarzu i to jest środa. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
4: Trudna sytuacja na rynku gazu może znacząco odbić się na naszych rachunkach, szczególnie w najbliższych miesiącach. Ważny dzień dla kredytobiorców, dziś decyzja o stopach procentowych. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim? Są pierwsze decyzje. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
5: Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę. Sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
4: Agencja Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej decyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztożek.
6: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
4: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Prawdopodobnie w poniedziałek dowiemy się, czy Radosław Piesiewicz pozostanie prezesem PKOL. Właśnie wtedy zbierze się zarząd olimpijskiej centrali, który ma możliwość odwołania go ze stanowiska. Prezydium zarządu komitetu na wczorajszym spotkaniu zarekomendowałoby do końca obecnej kadencji na czele komitetu stanął jeden z jego wiceprezesów. To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest on podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejście do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
3: Środek tygodnia, Paweł Chudzio, kłaniam się. W kalendarzu 9 dzień września, więc imieniny miesiąca. No ale najlepszego oczywiście też dla wszystkich, którzy dzisiaj mają jakieś swoje święto, imieniny czy urodziny. Co do sytuacji na drogach, no to na razie świętujemy, jedziemy spokojnie, bez większych problemów, szerokiej drogi.

0: Pogoda w Krakowie.
1: Na progu jesieni mamy powrót lata, no i po wczorajszym bardzo ciepłym dniu dzisiaj również termometry w Krakowie pokażą trójkę z przodu. Maksymalnie na termometrach nawet do 32 stopni Celsjusza dzisiaj pod Wawelem. Bardzo pogodnie i słonecznie będzie przez cały dzień, oczywiście parasole też dzisiaj niepotrzebne, no za to od jutra już temperaturowy zjazd i pogorszy nam się aura.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej oficjalnie zaprezentujemy Malucha, czyli cud włosko-polskiej motoryzacji.
3: Po szóstej z okazji Światowego Dnia Urody każdy będzie mógł powiedzieć, jaki jest piękny, gładki i powabny. A teraz piosenka o takim stanie, który niestety trochę niszczy urodę. Gdy nie ma dzieci, kult w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po szóstej.

0: Superstar Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy wam w dniu środkowym, czyli w środę, 9 września w kalendarzu i o tej wczesnej porze o 6.10 zaglądamy do kalendarza właśnie.
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Urody.
0: Ustereczko powiedz.
1: 54 lata temu w Turynie odbyła się oficjalna prezentacja Fiata 126P, czyli popularnego malucha.
0: Urodziwego.
1: Tak, z kolei 50 lat temu do sprzedaży trafił pierwszy magnetowid.
2: O, i tutaj się pojawia pytanie, jaki był ten pierwszy film, jaki mieliście na VHS, ja akurat miałem Terminatora.
1: No ja oczywiście Dirty Dancing.
3: A ja z tą panią Teresą, jak ona tam miała? Nie pamiętam tytułu, no nie pamiętam. 22, 4, 4, 3, 0. Iwonka, taką dziwną minę ma, nie wiem dlaczego. Dzwońcie do nas, kochani.
1: Zgromiłam cię wzrokiem, wiesz.
3: Widzę. I pochwalcie się teraz wy, jaka była pierwsza kaseta VHS, jaką mieliście w domu. Czekamy. 2, 4, 4, 3, 0. I gramy cudowny numer Whitney Houston. 11 po 6, step by step.

0: Z kraju Mozarta, z kraju rodziny Strausów. Piosenka pod tytułem Życie jest życie. Life is life. To radio Złote Przeboje na Dzień Dobry przypomina, że kawa jest kawa, a łazienka, jak jest wolna, to jest, no, to jest duża szansa na to, że zdążycie do roboty. 19 po 6.
1: Życie jest życie i tutaj też przypominamy sentencję wujka Ryśka: całe życie żyć nie będziesz, ale za to jak się obudzisz z nami, to żyć będziesz lepiej, gdyż my budzimy największymi przebojami z lat 80. i 90. Za chwilę ABC, za chwilę Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
3: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
3: Sprawdzone środy. Poradnik radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Pan Rymbiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Designer Beats nadchodzi.
15: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
14: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
15: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
14: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
8: Reklama.

0: CIA w Radiu Złote Przeboje. Zagraliśmy największy przebój ABC, The Look of Love. A teraz lukamy na nasz telefon, który dzwoni od rana, a to znaczy, że ktoś chce się pochwalić, że nie śpi, tak jak my. Pytaliśmy też o wasze VHS-y, no bo dzisiaj 50. okrągła rocznica premiery magnetowidu na polskim rynku. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, witam. Pierwsza kaseta, jak miałem do swojego pierwszego magnetowidu, to oczywiście była kaseta 300. O, żeby w końcu coś nagrać z telewizji, jakiś twój ulubiony, upragniony film. I nawet pamiętam, jaki to był film. To była stara polska komedia Sami Swoi.
2: No doceniamy. No lepsze to niż Niewolnica Izaura, albo na przykład Cały pokój wypełniony modą na sukces. Kasetami oczywiście. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy na nasz apel poranny zaspali. A teraz numer z pytaniem retorycznym w tytule: na co komu dziś Lady Punk? Na dobry początek dnia oczywiście, tak? Was budzi Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 6:30.

0: W poniedziałek, nie? We wtorek też niespecjalnie, ale już w środę to delikatne konga, bonga, dzikie węże i tentegesy, głupoty w głowie są dozwolone, gdyż właśnie dzisiaj tydzień się przechyli w stronę weekendu, a zagraliśmy konga Miami Sand Machine w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 27.
1: A w kalendarzu jest w pół do piątku, jeszcze chcieliśmy powiedzieć.
0: No właśnie.
1: W pół do piątku. To jest genialna pora. Jak tam się jedzie do pracy, o tej porze sprawdzimy za moment, a później wypatrując soboty, zagramy piosenkę z filmu Gorączka Sobotniej Nocy. Proszę Państwa, to będzie grupa Bee Gees. Bardzo prosimy, żebyście byli z nami.
2: Reklama.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
2: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
1: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
2: No, a potem?
1: Potem już tylko dobre.
3: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika.

0: Pomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Na razie jeszcze dosyć spokojnie na drogach, bez dużego tłoku, choć z każdą minutą to się niestety zmienia. Macie sprawną klimatyzację? No dzisiaj się na pewno przyda, bo obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia synoptyków przed upałem. Dziś w Krakowie na termometrach do 32 stopni.
5: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy środę, 9 dzień września w kalendarzu. W kalendarzu świąt nietypowych to jest dzień urody. I z tej okazji właśnie, z okazji dnia urody, każdy może się pochwalić, jaki to jest urodziwy. I każdy może dokończyć zdanie: jestem piękny jak, może na przykład jestem piękny jak nowo wyremontowany kawałek Wisłostrady.
2: Jestem piękna jak SMS od banku, że przelew przyszedł.
3: Piękne, cudo.
4: Ja jestem z kolei piękny jak przycisk drzemka w budziku.
3: Piękny to przycisk, rozumiemy, tak. Ja to jestem piękny jak wolne miejsce na parkingu pod dyskontem. A państwo, słuchacze kochani, 22 44 30 to jest nasz telefon i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najpiękniejsze wyznanie obiecujemy złotą kawę porannego programu. Jestem piękny jak 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Alizę śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Obecnie pani Alizę zamieszkuje na ciepłej wyspie Korsyce. Na Korsyce dzisiaj 28 stopni w cieniu, czyli 2 stopnie chłodniej niż w Warszawie.
1: Niż w Warszawie, tak. No słuchajcie, korzystajcie póki można. Dzisiaj pogoda jeszcze nas porozpieszcza, ale jutro lato wyraźnie odpuści. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
3: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
2: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
10: A potem?
9: Potem już tylko dobre.
2: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
2: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
11: Dwa lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie dwa lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17.
1: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
13: Mamy punktualnie godzinę 7-9 września w kalendarzu i to jest środa. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Polak podejrzany o przemyt migrantów zatrzymany na Łotwie. Konfederacja bez kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Jesień coraz bliżej, ale dziś jeszcze będziemy cieszyć się latem. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiedział. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Jak mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma trwać tydzień.
15: Andrzej, nie boisz się? Powiedz szczerze.
16: Wiesz, wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No, ale nie należy strachem się kierować w życiu.
15: No, tak trochę jedziesz jednak w paszczy lwa, no.
16: No, ale ja tam żyję. No, żyłem w tej paszczy lwa tyle lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no, zadomowiłem się w paszczy lwa, da.
14: Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Konfederacja przegrała przed startem wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Przeliczonych ponownie podpisów jest zbyt mało, by zarejestrować Bartosza Bocheńczaka jako kandydata. O stanowisko powalczy 8 osób z pozostałych największych partii oraz 3 kandydaci niezależni. Warunkiem rejestracji było zebranie co najmniej 3000 ważnych podpisów swoich wyborców. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni, ale dziś pogoda nas jeszcze trochę porozpieszcza. Podobnie jak wczoraj. Spragnieni takiego ciepła cieszyli się nim m.in. spacerowicze w Łodzi.
17: Słońce świeci, aż chce się żyć.
18: Więcej słońca, więcej witaminy D.
19: Więcej radości.
20: Widać nawet na Piotrkowskiej.
21: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
14: Przed nami perspektywa już zdecydowanie chłodniejszych dni. Sporo chłodzenie czeka nas już jutro. Tam, gdzie dziś będzie 31 stopni, jutro już tylko 19.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Sport w 30 sekund.
22: Błażej Kulesza, zapraszam. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań w hicie pierwszej kolejki. Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grając od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior, swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. To spotkanie sędziował Szymon Marciniak. A już dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej obrońcy tytułu Polacy. Do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
0: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Złote przeboje w drodze.
13: Mamy kolejne remontowe zmiany na ulicy Grzegórzeckiej. Prace objęły tarcze skrzyżowania z ulicą Świętego Łazarza i Aleją Daszyńskiego i tam zamknięto przejazd i te zmiany przez około 2 tygodnie. Przypomnę, że na ulicy Solnej w miejscu tragicznego wypadku z końca sierpnia zamontowano progi zwalniające.
0: Pogoda w Krakowie.
13: Synoptycy ostrzegają mieszkańców Krakowa przed upałem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do godziny 19. No i dziś na termometrach w Krakowie nawet do 32 stopni Celsjusza. Poranek już ciepły, 15-16 stopni pokazują teraz termometry. Przez cały dzień będzie pogodniej, słonecznie, z niegroźnymi chmurami, bez opadów deszczu.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
23: Dzień dobry! Po 7 policzymy wszystkich uczniów i studentów, którzy, uwaga, kombinują przy pomocy AI.
24: Po 7 udowodnimy wam też, że czas jest iluzją, więc nie ma się co śpieszyć do pracy na 6, bo jest 4 po 7. Czas jest iluzją. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym gramy Eurythmics.

0: AI teraz będzie u nas w roli głównej wystąpić. To chciałem powiedzieć. Posłuchajcie wyników najnowszych badań, kochani.
1: 86% uczniów i nawet 92% studentów przyznaje się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dane z badań w Polsce i na świecie jednoznacznie wskazują, że technologia AI stała się powszechnym standardem w codziennej edukacji.
2: No patrzcie, a wasi prowadzący, jak byli w szkole, pisali wypracowania bez AI.
0: Bez. Mało tego, pisaliśmy wypracowania nawet bez czytania lektur.
3: Tak, to prawda.
2: Weź, bo nam jeszcze cofną matury. A teraz artysta, który dokładnie wczoraj obchodziłby 80. urodziny, Krzysztof Krawczyk, zaprasza w piękny rejs poranny w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 13 po 7.

0: To była Desireless, znak rozpoznawczy dawniej, to była fryzura na sztorc. Łatwo ze względu na charakterystyczną urodę, podobno było też panią Desireless pomylić z Dave'em Gahanem, czyli wokalistą Depeche Mode. Fryzura na sztorc dzisiaj to raczej świadczy o tym, że na przykład wasi prowadzący na ostatnią chwilę wyskoczyli z łóżka, no i nie zdążyli się zrobić na bóstwo. 19 minut po 7 to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, mówimy wam w ten piękny, słoneczny, środowy poranek. Mamy słoneczny poranek i mamy też przebój ze słońcem w tytule The Sun Always Shines on TV. Aha, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wygenerowano z AI.

0: masz. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Designer Beats nadchodzi.
2: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
1: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
2: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
1: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.

0: Będzie szacun na dzielni, a w każdym razie u cioci na imieninach będzie szacun, jak się pochwalicie informacją, którą, uwaga, mamy teraz dla was.
1: A ta wiadomość brzmi: zdaniem fizyków w pewnych szczególnych warunkach nie ma czasu.
2: A wiadomo, jakie to warunki?
3: No wiadomo, wiadomo. Dziecko w łóżku, żona w łazience, a jest w pół do ósmej. La camisa nera, tera w radiu Złote Przeboje, czyli czarna koszula. Dzisiaj, proszę państwa, generalnie odradzamy, gdyż można się będzie przegrzać. Poczekajcie z nią do jutra, a my gramy tera.

0: Podajemy bit, poranny bit, London bit, ale to jest taki sam bit jak Koluszki bit, jak Olkusz bit. No po prostu zbieramy się wszyscy w dobrym tempie do roboty i na początek nowego dnia. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, witamy.
1: Witamy, dzień dobry, a jak my energetycznie zagramy za chwilę, będzie Survivor, będzie Simply Red, a wcześniej w środowy poranek sprawdzimy, jak ominąć korki.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Zdziamy.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Wzmożony ruch już obserwujemy na trasach wjazdowych do Krakowa. Mam na myśli głównie Zakopiankę, Wielicką, a także aleje 29 listopada. Przybywa samochodów także na Alejach Trzech Wieszczów oraz na Kamieńskiego. A dzisiaj w Krakowie szykuje się bardzo upalny dzień, na termometrach nawet do 32 stopni.
5: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Środa, 9 dzień września i to jest w kalendarzu świąt nietypowych dzień urody, proszę Państwa. I z okazji tego Światowego Dnia Urody pięknie prosimy, dokończ zdanie, jestem piękny jak 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Chciałem powiedzieć, że jestem piękny jak uśmiech Szczerbatego.
3: Jestem piękna jak tęcza po burzy.
4: Jestem piękny jak wspaniały, cudowny uśmiech porannej brygady radia Złote Przeboje.
5: Jestem piękna jak listopadowa jagoda.
6: Jestem piękny jak kwiat róży po burzy.
7: Jestem piękny jak kwiat multipla.
8: A ja jestem piękny jak butelkomat bez kolejki.
1: Butelkomat bez kolejki jest piękny, to prawda. Na razie to jest nasz kandydat do wygranej. 22, 4 czwórki i 3 zera i mailowo poranek małpa złotoprzeboje.pl. Dokończ zdanie, jestem piękny jak. Za najpiękniejsze wyznanie obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Jeśli macie niespokojne ręce, jeśli macie niespokojne nogi, niespokojne łydki przy tym przeboju, to znaczy, że pamięć mięśniowa z lat 90. powróciła. Los del Rio, yes. Macarena w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za niespełna 5 minut będzie 8, a my zaglądamy teraz do studia wiadomości.
1: Polski Komitet Olimpijski w poważnych tarapatach. Wow. Jak wiadomo, prezes PKOL-u jest w areszcie. A wczoraj okazało się, że kasa komitetu świeci pustkami. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Azanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
5: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
11: 9 września dzisiaj jest, to jest środa, mamy punktualnie 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Piętrzą się problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes w areszcie, a w kasie pieniędzy tylko do końca miesiąca. Uwaga na cyberoszustów, chcą przejąć konta na Signalu. Nowy cios w Kanadę. Trump zakazuje importu m.in. alkoholu i motocykli. Polski Komitet Olimpijski ma coraz większe problemy i nie chodzi tu tylko o areszt prezesa. W kasie komitetu pieniędzy zostało tylko do końca miesiąca. Błażej Kulesza.
13: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy.
14: Pustki w kasie PKOL-u to, jak mówi Adam Korol, wiceprezes komitetu, jeden z problemów, z którym będzie musiał poradzić sobie nowy szef.
13: No myślę, że te problemy finansowe najbardziej mnie zaskoczyły i zobowiązania, które mamy jako Polski Komitet Olimpijski.
14: Sprawa odwołania prezesa Radosława Piesiewicza trochę zeszła na drugi plan, bo trzeba ją przeprowadzić przy jednoczesnym zachowaniu domniemania niewinności oraz prawa do obrony.
12: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz z zarzutami związanymi z aferą Zonda Krypto trafił do aresztu na 3 miesiące. Prezydium Zarządu Komitetu na wczorajszym spotkaniu zarekomendowało, by do końca obecnej kadencji na czele komitetu stanął jeden z jego wiceprezesów. Coraz więcej pacjentów dostaje SMS-y i e-maile z ostrzeżeniem, że ich dane medyczne mogły posłużyć oszustom, na przykład do zaciągnięcia kredytu lub podszywania się pod lekarza. Naczelna Izba Lekarska uspokaja, że to nie kolejny cyberatak. Sytuacja ma związek z sierpniowym wyciekiem danych z platformy MyDoktor.
15: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
12: Jak dodaje dr Dariusz Samborski, w takiej sytuacji na powiadomienia nie odpowiadamy. Najlepiej jednak zastrzec numer PESEL. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, PIN-ów, ani tzw. kluczy odzyskiwania. kolejna odsłona konfliktu handlowego między USA a Kanadą. Donald Trump podpisał dekret zakazujący importu części nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. Jednocześnie Stany Zjednoczone rozszerzają listę towarów objętych 50% cłem, między innymi o sery, papier, stal, aluminium i meble. Nowe przepisy mają wejść w życie pod koniec września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
11: Gęsto już na Zakopiance w stronę Krakowa, także na 29 listopada do Opolskiej oraz na Mackiewicza, na Wyki, Pachońskiego i w centrum też coraz więcej aut. A w sobotę ruszy rozbudowa ostatniego fragmentu ulicy Wrony. Odcinek od Warchałowskiego do Skotnickiej będzie zamknięty.
1: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Krakowie.
11: Małe wspomnienie lata. Dzisiaj termometry w Krakowie pokażą do 32 stopni Celsjusza. Synoptycy wydali ostrzeżenie dla Krakowa i generalnie całej południowej Polski przed dużymi upałami. Bez opadów deszczu raczej dzisiaj, za to jutro już mogą przydać się parasole. Wiatr słaby, momentami trochę mocniejszy, ciśnienie natomiast w dół. Od jutra pogorszenie aury, będzie dużo chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
11: Dzień dobry, po ósmej będzie jak za dawnych czasów. Kochani, rarytas spod lady dla wybranych, czyli dla was. Sięgniemy po piosenkę, która jest ekskluzywna jak szynka eksportowa.
17: Jeszcze jak, po ósmej też poznacie naukowy sposób na sprawdzenie, czy gleba jest zdrowa, czy jednak gleba zaliczyła glebę. Tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. W dzień środkowy gramy OMD, 4 po 8.

0: Wow, ale czad. No mamy w radiu złote przeboje piosenki, które budzą takie właśnie emocje. Wyciągamy je spod lady jak kierowniczka mięsnego szynkę przed świętami w dawnych czasach. A piosenka, którą zaraz zagramy, te czasy pamięta, proszę Państwa. Ting, ting, ting, ha, ha, ha. Rama Ja i Afrique Simon, najsłynniejszy w historii wokalista z Mozambiku, występujący we włochatych butach, które nadają się na zimę w Finlandii.
1: Zdecydowanie. Afrique Simon słynął też nie tylko ze śpiewania, ale też jego występy były pełne akrobatycznych popisów, robił szpagaty, czego on tam nie robił. A popisowym numerem było podnoszenie krzesła zębami. No to my teraz, uwaga, z krzesłem w zębach i z oryginalną kasetą w magnetofonie odpalamy Rama Ja, a wy słuchacie i się obserwujcie, gwarantujemy, że się uśmiechniecie.

0: piosenka to był suplement diety, który podajemy z pełną refundacją z rana, po to, żeby uśmiech był jeszcze szerszy, a świat wyglądał jeszcze piękniej. To był doktor Alban w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, It's My Life, jest 18 minut po godzinie 8.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Za chwilę idealny przebój do słuchania w aucie. Walk of Life, Dire Straits, sam środek lat 80. wam zagramy, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek sprawdzimy, jak się podróżuje po polskich drogach o tej porze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.

0: Znany temat. Dzwońcie.
1: Środa, 9 września, to w kalendarzu świąt nietypowych dzień urody. I właśnie z okazji dnia urody każdy mógł dokończyć zdanie: jestem piękny jak, lustereczko powie sprzecie. Czas na podsumowanie.
2: Jestem piękny jak autostrada bez bramek.
3: Jestem tak piękna jak znak zapytania, bo szczerze powiedziawszy, to sama nie wiem, jakim cudem jeszcze tak dobrze wyglądam.
4: A ja jestem piękny jak Ferrari, bo nie trzeba przeprowadzać tuningu.
5: Jestem piękna jak zwrot podatkowy.
6: Jestem piękny jak paliwo po złotówce.
7: Ja jestem piękny jak świeży asfalt na drodze.
8: Jestem piękna jak wolny piątek.
9: O tak, i złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos, gdyż wolny piątek jest piękny. Tak. A do tego powinien być gwarantowany. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. A jutro?
1: Gdybyście, tak jak Donald Trump, prezydent, mogli zmieniać dowolnie nazwy krajów, miast, gór, rzek, jezior, to zapytamy jutro, co byście zmienili?

0: swego czasu Andrzej Piaseczny zaśpiewał na najpopularniejszej płycie w Polsce, czyli Sax & Sex Chojnackiego. No a całkiem niedawno Piaseczny śpiewał na weselu Rafała Brzozowskiego. Jest nawet zapis w internecie z tego wykonania. Brzmi to mniej więcej tak. Ra, ra, ra, ri, ra, ra. Czyli jak przeciętny Polak na weselu. Bardzo, bardzo ładnie. Za 23.09.
1: Bardzo, bardzo, absolutnie. Już za chwilę sprawdzimy, jak tam się mają korki o tej porze. Czy duże, czy urosły nam od ostatniego spotkania, czy też nie. A później pojawi się Dusty Springfield w piosence napisanej przez panów z duetu Pet Shop Boys. No, będzie fajnie, bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
2: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
4: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, to już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17:00.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Gęsto już mamy na drogach w Krakowie, tłoczno na rondzie grunwaldzkim, zwłaszcza od Monte Cassino, no i od Konopnickiej. Oczywiście ścisk także na trasach wjazdowych na 29 listopada i na Zakopiance. No i na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów, przede wszystkim na Czarnowiejskiej i Rejmonta. Bez szaleństw, uważajcie na siebie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.

0: tylko złoty pociąg pod ziemią, można znaleźć, jak się okazuje, inne ciekawe rzeczy, na przykład majtki.
1: Dzięki tegorocznym nagrodom antynoblom dowiedzieliśmy się, że zespół naukowców z Holandii, Niemiec i Szwajcarii zakopał w ziemi 1000 par majtek w całej Europie.
0: Poważna sprawa.
1: No a po 2 miesiącach je wykopał, żeby ocenić zdrowie gleby.
2: Słuchajcie, idąc tym tropem, można też dokonać odkrycia, że stringi to są takie majtki z miedzą pomiędzy pośladkami. Za 11
1: Antynobel minuty. Dla pana.
2: Antynobel, prawda? Nadaje się. A gdzie brawa? Gdzie oklaski? Dobra. Brawo, dziękuję bardzo. Kraftwerk, Das Model teraz w radiu. Złote przeboje na dzień dobry.

0: Pamiętacie, jaką mieliśmy piękną jesień w lipcu tego roku? No. Nie to, co teraz.
1: No,
2: no teraz to mamy upał i uwaga na ten upał, bo synoptycy wydali ostrzeżenia dla 8 województw.
0: Tak.
2: No ale jest to prawdopodobnie ostatni taki alert tego lata. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
2: Jeśli chcesz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: 9 września i to jest środa, mamy godzinę 9, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Synoptycy ostrzegają dziś przed upałem, od jutra zdecydowanie chłodniej. Rolnicy podsumowują żniwa, plony słabsze, a ziarno gorszej jakości. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami synoptyków przed upałami. Tutaj miejscami nawet 31 stopni. Wczoraj też w kilku regionach było gorąco, między innymi w Warszawie.
8: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
9: To jakoś tak się zaczęliśmy pocieć, jakby było w środku lata. No.
8: Słońce świeci, aż chce się żyć.
7: Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata, od jutra ochłodzenie. Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników nie był to łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej. Zarówno wielkość zbiorów, jak i jakość ziarna pozostawiają wiele do życzenia. Na tak słaby wynik wpłynęła przede wszystkim skrajna pogoda. Silny mróz, po którym nadeszła długa susza, a tuż przed samymi zbiorami gwałtowne, ulewne deszcze.
10: Ja jestem niedużym gospodarzem, ale tu można sobie wyobrazić skalę. Jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy, no to łatwo sobie obliczyć, jakie to są straty i na co te pieniądze można by było wydać, gdyby one były. Nie?
11: 30% mamy plony mniejsze. Nie? To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie. Nie?
7: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które być może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Plastik wcale nie musi być zły, pod warunkiem, że jest odpowiednio oznaczony i bezpieczny dla żywności. Sprawdzamy dziś, jakie lunchboxy wybrać dziecku i sobie, żeby nie wchodziły w reakcję z jedzeniem. Oprócz plastiku są też inne materiały, bezpieczne i dobre do szkolnego plecaka. O tym wszystkim dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy, a zaczynamy za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza zapraszam. W Nowym Jorku na US Open trwa batalia o półfinały. Zacięte 2,5-godzinne starcie musiała stoczyć obrończyni tytułu. Białorusinka Ryna Sabalenka, pokonując w tiebreaku w ostatnim secie Czeszkę Lindę Noskową. O finał zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Ona także w trzech setach pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro. I pozostajemy w Stanach, bo najbliższej nocy wielki mecz. Lewandowski kontra Messi. Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. To będzie pojedynek dwóch najdroższych piłkarzy w amerykańskiej lidze MLS.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
7: Kolejny bardzo ciepły dzień przed nami. 31 stopni pokażą termometry w Katowicach i Krakowie. 30 będzie w Warszawie i Lublinie, w Poznaniu 24, a w Szczecinie 19. Nie wszędzie będzie pogodnie. Od Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk. Przelotny deszcz i burze.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
13: Dzień dobry, miło nam przypomnieć, że w kalendarzu mamy dzisiaj w pół do piątku, czyli dzień środkowy, przyjemny i atrakcyjny, jak ulubiony palec kierowców.
6: Tak jest. No to może jeszcze nasz ulubiony środkowy rym częstochowski. Buzia się śmieje, serce raduje, dobrą środę przewiduje. Do kompletu mamy jeszcze odpowiedni złoty przebój od grupy Pet Shop Boys, Always on my mind. 4 minuty po godzinie 9:00. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy.

0: jeśli komuś lata 90. wydawały się szare i trudne, to jednak z perspektywy czasu wielu by się zamieniło na te lata 90. Na przykład, nie uwierzycie, ale to był czas, kiedy nie trzeba było nikogo przekonywać, że Ziemia nie jest płaska.
1: No, nie, niemożliwe.
0: W muzyce mieliśmy właśnie dużo takich pozytywnych, optymistycznych dźwięków, jak przed chwili Baby, I Love You Way, Big Mountain w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry nam zagrali 12 po 9.
2: I cofniemy się jeszcze o dekadę. Wtedy naprawdę nikt nie miał wątpliwości, że Ziemia jest okrągła. Żadnych dyskusji na ten temat nie było. A Poznań miał swoją dumę. Duma Poznania, Wielkopolski, Pyrlandii, Krainy Podziemnych Pomarańczy, zespół Lombard. Od 80-tych lat do teraz przewinęło się tak podobno około 35 członków w zespole, ale ten głos jeden, jedynie powtarzalny, po prostu się zapamiętuje na zawsze. Droga pani Stevie w radiu Złote Przeboje, Małgorzata Ostrowska i Lombard. Już teraz.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Złote przeboje śpiewał Elton John. Jeśli dwie kawy w pracy poranne nie podniosły wam ciśnienia, to może wiadomość. Otóż Elton John posiada 7 luksusowych nieruchomości na całym świecie. Między innymi, uwaga, trzymajcie się, posiadłość w Windsorze na Wyspach Brytyjskich, willę w Nicei na Lazurowym Wybrzeżu, luksusowy apartament w Wenecji, w Los Angeles, posiadłości w Beverly Hills, w Londynie, a nawet ma kamienicę w Toronto, czyli w Toroncie. Co wy na to?
1: W Toroncie. A my na to jak na lato. Kto zabroni bogatemu, tu chcieliśmy dodać, ale po wymianie stawów kolanowych Elton John sam w pewnym sensie stanowi teraz nieruchomość, tu musimy dodać. Natomiast ze starych stawów zrobił sobie biżuterię. I tu też po raz kolejny ciśnie się na usta komentarz, no kto zabroni bogatemu?
0: To prawda.
1: Chcemy być sobą i każdy może robić co chce przy tym kawałku z całą pewnością. Teraz będzie perfekt, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, 2 minuty po 9:30.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
4: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
3: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I jak się sprawdził nowy Changan?
2: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
3: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromne

0: Problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: To była Tina Turner i przy tej okazji przypomnienie, jeśli chcesz budzić się w nastroju The Best, no to budź się codziennie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Przychodzi taka pora, że trzeba albo pójść do łóżka, albo wypić kolejną kawę i to jest pora pożegnać się. Dziękujemy.
1: Tak, a to był poranek absolutnie The Best w polskiej radiofonii i do tego jeszcze skromny, dosercie to. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, dziękujemy. A z nami Gosia Kościelniak.
2: Tak, i dla niej, właśnie dla owej Gosi, to jest pora nie na to, żeby powrócić do łóżka, nie na to, żeby się pożegnać, ale żeby się przywitać i wypić kawę, tak, na początek naszego wspólnego dzisiaj przedpołudnia. A teraz Kool & Gang w Radiu Złote Przyboje.

0: Pięknie, romantycznie, Hulandi Genki, Cherish z roku 84. To jest radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy!
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
1: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
0: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
1: No, a potem?
0: Potem już tylko dobre.
2: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
0: Kto pierwszy, ten mieszka.
2: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
0: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
3: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
4: Wiadomości z Krakowa.
5: Paweł Chucio. Uwaga na upał. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dziś do wieczora. W związku z tym od 11 do 20 zamknięty będzie stały postój dorożek na rynku głównym. Gorąco też na naszym politycznym podwórku. Wszystkie największe partie oprócz Konfederacji mają swoich kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa. Są też kandydaci niezależni. Miejska Komisja Wyborcza ostatecznie zakończyła proces rejestracji chętnych do rządzenia Krakowem. O fotel prezydenta będzie się ubiegać 8 kandydatów. Warunkiem, jaki musieli spełnić, było zebranie przynajmniej 3000 ważnych podpisów. Nie wszystkim ta sztuka się udała. Stanisław Kułach zebrał około 400 podpisów, Marta Ratuszyńska 80. Były szef NIK Marian Banaś i Rafał Bochęczak z Konfederacji zebrali co prawda wymaganą liczbę podpisów, ale okazało się, że większość z nich jest nieważna, wyjaśnia przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
6: Mam taką informację o tych najczęstszych błędach, to nieprawidłowy numer PESEL, nieczytelne imię, nazwisko, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
5: Kandydatowi Konfederacji zabrakło 122 ważnych podpisów, Banasiowi prawie 450.
4: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Wardecka. Szukamy dziś najlepszych śniadaniówek lub, mówiąc inaczej, lunchboxów do szkoły, a przy okazji też i do pracy. Chodzi o to, żeby były wykonane z bezpiecznych dla zdrowia materiałów. Jak podpowiada Karolina Bruchal-Bąk, edukatorka żywieniowa działająca w sieci jako Edukacja bez lukru, a prywatnie również mama, jeśli chodzi o tworzywa sztuczne...
8: To mamy wśród nich te, które są godne polecenia. Wybierajmy tworzywo o numerze 5, to jest inaczej skrót PP, to jest polipropylen, jest to dotychczas, tak, z przebadanych, po prostu najlepszy, najbardziej trwały i odporny na temperaturę rodzaj właśnie tworzywa sztucznego i uznawany jest w tej chwili on za bezpieczny, nie zawiera tego szkodliwego BPA ani ftalanów.
7: O czym informacja również powinna znaleźć się na opakowaniu. Jakiego jeszcze oznaczenia szukać, by znaleźć bezpieczny dla zdrowia lunchbox? O tym za godzinę.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Krakowie.
5: Na jeden dzień mamy znowu wakacje w Krakowie, bo temperatura dzisiaj przekroczy 30 stopni, maksymalnie do 32 stopni Celsjusza. Ale to tylko dziś, bo od jutra już temperaturowy, szybki zjazd, nawet poniżej 20. Dzisiaj pogodnie, słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem, raczej nie powinno padać. Wiatr momentami może być mocniejszy, a ciśnienie spadło.
4: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
9: No i mamy środowe przedpołudnie, 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam do największych przebojów lat 80. i 90. No i oczywiście pamiętajmy, o tej porze zawsze przypominam.
10: Radio Złote Przeboje.
9: Że praca jest ważna, ale robota nie zając.

0: Pięknie, to Britney Spears. Robota nie zając, dlatego razem słuchajmy przy pracy Radia Złote Przeboje. To nas dzisiaj będzie łączyć, a że dzisiaj jest środa, czyli ten nie przez wszystkich ukochany dzień tygodnia, aż niektórzy go bardzo lubią, to poznajmy proszę Krzysztofa z Poznania, który ma dla nas wszystkich propozycję.
1: Kochani, robota nie zając nie ucieknie, wiadomo, ale mam inną propozycję. Plan roboczego tygodnia. Od poniedziałek odpoczywamy po weekendzie. Wtorek przygotowujemy się do pracy, środa pracujemy, czwartek odpoczywamy po pracy, piątek przygotowujemy się do weekendu. Pozdrawiam wszystkich z Poznania, nie tylko, pozdrawiam wszystkich słuchaczów.
0: Ja też pozdrawiam i dziękuję. Czyli wynika z tego planu, że dzisiaj akurat jest ten jedyny dzień, kiedy powinniśmy pracować w tygodniu. Jak to było, że w poniedziałek odpoczywamy po weekendzie, we wtorek przygotowujemy się do pracy, w środę pracujemy, tak? W czwartek odpoczywamy i w piątek przygotowujemy się do weekendu. To jest bardzo logiczne. A wy macie jakieś swoje podziały tygodnia i powiedzonka dotyczące dni tygodnia w pracy? 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przyboje fioletowy po 12. 2244430.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
0: masz. Reklama.
11: Let me see that.

Złoty brąz, Golden Brown i The Stranglers. Członkowie zespołu zarówno jako odkrywcy w kraju arabskim, jak i w innych krajach muzułmańskich, ale też piramidy i odkrywcy studiujący mapę Egiptu. W migawkach też widać materiał filmowy z meczetu i sfinksa i beduinów, i jeszcze wyścigi wielbłądów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zamieszania sporo, szaleństwa także, no i ostatecznie trudno stwierdzić, o co naprawdę chodzi w klipie do tego wielkiego przeboju Golden Brown. Przed chwilką w radiu Złote Przeboje i prawdopodobnie nie dowiemy się, o co chodziło, ale trzeba przyznać, że klip ma w sobie tajemniczą magię przyciągania, tak jak wokal, tekst i oczywiście muzyka, w której słyszymy przede wszystkim klawesyn. Bo tak naprawdę ten utwór w ogóle nie pasował do innych muzycznych koncepcji zespołu. Panowie próbowali gdzieś go upchnąć przez ponad 2 lata i to było trudne, ale gdy go nagrali, wszyscy mieli poczucie, że ma on wielką wartość. I tak jest. Radio Złote Przeboje, 10:30. Whitney.

0: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
1: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
0: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
1: Baw się na koncertach mega gwiazd
0: Justyny Steczkowskiej
1: i Afromental.
0: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.

0: Wiedziałam, że jest pewnie sporo planów na rozkład pracy na dni tygodnia. No i my, Polacy, jesteśmy pomysłowi, a i dystansu i poczucia humoru nam nie brak. No i się nie zawiodłam. Dzwonicie? Sami posłuchajcie.
1: Dni tygodnia na budowie. Poniedziałek, dzień...

0: dni rozpoznawczy. We wtorek majstra imieniny, w środę poprawiny, w czwartek Boże Ciało, w piątek robić się nie chciało, a w sobotę płać, majster mać.
1: Robota nie zając.
2: Mam następujący rozkład tygodnia najlepszy. W poniedziałek rąbał spałek, we wtorek szywał worek, w środę golił brodę, w czwartek chodził bez portek, w piątek nakupił cielątek, w sobotę miał koło nich robotę, w niedzielę zjadł krowę i ciele. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.
3: Nie znałam tego. Jestem pod wrażeniem obydwu podejść. Macie jakieś swoje podziały tygodnia i powiedzonka dotyczące dni tygodnia w pracy? 2244430. Albo mailem można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie rozmawiamy i potem oddam na pamiątkę tej środy nasz fioletowy kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź. 2244430.

You Want Me Baby. Radio Złote Przeboje, Human Lake. I już za 4 minuty będzie godzina 11. A o 11 najważniejszej wiadomości posłuchajmy, co dzieje się w naszej okolicy i naszym mieście. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
13: Wiadomości z Krakowa.
14: Paweł Chudzio. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem obowiązuje dzisiaj w Krakowie, no i generalnie w całej południowej Polsce. To drugi dzień z 30-stopniową temperaturą, a mamy wrzesień, no i szykujemy się już raczej do jesieni. Jak sobie z tym upałem we wrześniu radzą krakowianie?
15: Bardzo fajnie. Da się wyjrzeć. Czekamy na zimę.
16: Troszeczkę za dużo. Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
17: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
14: A do godziny 20 z powodu upału zamknięty będzie stały postój dorożek na rynku głównym. W tym czasie obowiązywać będzie też zakaz przejazdu przez rynek główny, a postoje zastępcze pozostaną nieczynne. Magistrat zaapelował do dorożkarzy, aby rozważyli, żeby w ogóle nie wyjeżdżać i nie prowadzić działalności w trosce o własne zdrowie i dobrostan koni. Seniorzy w Krakowie nie chcą siedzieć w domu, są bardzo aktywni, no i dlatego powstało Biuro Karier dla Seniorów. A więcej o tym powiemy za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Dorota Wardecka. Bierzemy dziś pod lupę lunchboxy i szukamy takich, które są praktyczne i wygodne do szkoły, a jednocześnie wykonane z bezpiecznych dla zdrowia materiałów. Plastiku nie musimy się bać, podpowiada Karolina Bruchal-Bąk, edukatorka żywieniowa, bo są tworzywa sztuczne, w których możemy bezpiecznie przenosić jedzenie. Oprócz tego, oznaczonego numerem 5, jest jeszcze jedno.
19: Mamy jeszcze kategorię z numerem 7. To jest kategoria inne lub other, ale w tej kategorii tylko i wyłącznie interesuje nas tworzywo o nazwie Tritan. To jest tworzywo takie nowoczesne, bezpieczne. Według mnie ono jest takim kompromisem właśnie pomiędzy szkłem a tworzywem sztucznym, dlatego że jest tak przejrzyste i tak wygląda właśnie imitując szkło, więc bardzo często w butelkach jest na wodę wykorzystywane, a jednocześnie jest bardzo odporne na zarysowania.
18: Oraz na stłuczenie. O śniadaniówkach ze stali nierdzewnej powiem za godzinę.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
20: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Pogoda w Krakowie.
14: Cieszmy się ładną wakacyjną pogodą, no bo dzisiaj na termometrach w Krakowie do 32 stopni Celsjusza, no ale to tylko dziś, więc korzystajcie z tej dobrej aury słońca i pogodnego nieba, bo od jutra no to już znaczne pogorszenie pogody, przede wszystkim temperatura mocno poleci w dół, no i mogą też przydać się parasole. Ciśnienie spadło.
13: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Środa, dzień całkowicie środkowy, jeśli chodzi o odkrywcze, prawda? Jeśli chodzi o tydzień pracy. No i dzisiaj właśnie o tym sobie rozmawiamy w Radio Złote Przeboje.
21: Radio Złote Przeboje.
1: Oczywiście pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. to nas teraz łączy codziennie. Jesteśmy w pracy, robimy bardzo różne rzeczy w niezwykle przeróżnych miejscach, niżej, powyżej i na poziomie morza. Ale jedno, co nas łączy, to oczywiście muzyka. Słuchamy tego samego w pracy i to bardzo mnie cieszy. 2244430, jeśli macie ochotę dołączyć do naszej zabawy z cyklu Robota nie zając. Dziś rozmawiamy sobie tak z przymrużeniem oka, jaki macie podział tygodnia. Czasem są to śmieszne wierszyki.

niemiecka Britney Spears, czyli Janet. Tak ją nazywano, niemiecką Britney Spears. Jej kariera się rozpoczęła w 1999, kiedy Janet wygrała europejski konkurs wokalny, w którym wzięło udział, uwaga, prawie 270 tysięcy uczestników. Niesamowite to jest. Wtedy też otrzymała rolę w najchętniej oglądanej niemieckiej operze mydlanej. No i też wtedy Janet rozpoczęła pracę nad pierwszą płytą, która zawierała wielki przebój, piosenkę Go Back, i ten materiał na tej płycie praktycznie niczym się nie różnił od produkcji amerykańskich nastoletnich gwiazdek pop i stąd się właśnie wzięło to porównanie Janet do Britney Spears. No i w 2002 roku pojawił się kolejny krążek Janet zatytułowany Rock My Life i przed chwilą ten przebój w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
8: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

Dziś o tygodniu pracy z przymrużeniem oka. Okazuje się, że w wielu zawodach i w wielu zakładach pracy mamy swoje powiedzonka dotyczące tygodnia pracy i tego, jak tę pracę w tygodniu porozkładać. Beata pisze, mój kierownik mawia tak, w poniedziałek nie zaczynaj, bo cały tydzień będziesz robił. W piątek nie zaczynaj, bo nie skończysz, a od wtorku do czwartku trzeba uważać, żeby się z robotą nie wychylać. Piotr pisze, jak robota może poczekać do jutra, to znaczy, że dzisiaj nie jest pilna, a jeśli jutro nadal może poczekać, to znaczy, że w ogóle nie była pilna. To też jest jakieś podejście. Jeszcze mam korporacyjny sygnał. A korporacji oddzielny stan skupienia. Michał pisze tak. U nas w korpo poniedziałek jest na call o tym, co będziemy robić. Wtorek na prezentację, jak będziemy to robić. We środę robimy trochę. W czwartek mamy call, dlaczego jeszcze nie zrobione. A w piątek wysyłamy maila. Wróćmy do tego w przyszłym tygodniu. Ciekawe, czy wszyscy to znacie i jak jest u Was. Jeszcze można dołączyć i jeszcze można zadzwonić 22 44 30 albo napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 czekam, a po 12 komuś z Was na pamiątkę tej środy oddam nasz ceramiczny, piękny kubek Radia Złote Przeboje. Robota nie zajmie.

0: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
1: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
0: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
1: Baw się na koncertach mega gwiazd
0: Justyny Steczkowskiej
1: i Afromental.
0: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Designer Beats nadchodzi.
10: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
9: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
10: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
9: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dwa lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie dwa lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17:00.
15: Reklama.

nienaturalni, biali i perfekcyjni, a ich przeboje wszystkie rażą kiczowatą brzydotą. Tak, tak, ci, którzy nie lubili Bee Gees w tamtych latach, pod koniec lat 70. i na początku lat 80. tak właśnie potrafili napisać albo powiedzieć o ich muzyce. I bardzo słusznie oczywiście mają do tego prawo. Ktoś doliczył się kiedyś, że w sumie nagrane zostały 993 utwory napisane przez braci Gibb w pojedynkę albo wspólnie. No i co by było, gdyby zamiast 9 albumów, a nawet 10, bo przecież jeszcze Saturday Night Fever Bee Gees zarejestrowali w latach 74. Ale bardzo dobre. Tak właśnie niektórzy krytycy podchodzą do tej muzyki, a my teraz może lubicie tak bardzo jak my, jednak Bee Gees, You Win Again, rok 87. Radio Złote Przeboje.

0: Tak, dziwna to chwila, brakuje słów. To prawda, taki ogień, budka suflera memu miastu. Na do widzenia, to rok 82, gdy powstał ten wielki przebój. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy's znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.
11: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wykolejony pociąg relacji Lublin-Szczecin na Mazowszu. 14 lat więzienia dla księdza z diecezji sosnowieckiej. Uwaga na upały, jest alert IMGW. Dorota Werdecka. Na początek informacja sprzed chwili. Pociąg pasażerski wykoleił się na Mazowszu. Skład PKP Intercity relacji Lublin-Główny, Szczecin-Główny wykoleił się w miejscowości Przysucha. Podróżowało nim 150 osób. Na miejscu wypadku trwa akcja służb. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie dziecięcej pornografii. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
13: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
12: A ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich, mówi wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Polsce przebywa szef zespołu Pita Hexeta, który rozmawia z Polską o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. A wcześniej Polska i USA podpisały dziś kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu i opiewa na 4 miliardy dolarów. W Norwegii właśnie trwa minuta ciszy. To dla upamiętnienia króla Haralda V. Dziś pogrzeb monarchy. Uroczystość w Oslo zabezpiecza 3000 policjantów. To największa operacja policyjna w historii Norwegii. Część pracowników ma wolne. Szkoły mogą zwalniać uczniów z zajęć. Wracamy do kraju. Synoptycy ostrzegają przed opałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać 31 stopni w cieniu, ale są też ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Te dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości głównie Węgrzy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Wardecka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd śniadaniówek z różnych materiałów. Od plastiku z odpowiednimi oznaczeniami i bez szkodliwych dodatków po inne materiały. Są na przykład bambusowe pojemniki.
15: Bambusowe tworzywa ja bardzo chętnie używam po prostu domowo w kuchni. I on jest oczywiście wspaniałym ekologicznym tutaj materiałem. Natomiast ja też mam w głowie tą funkcjonalność i praktyczność i szukam złotego środka.
14: Karolina Bruchal-Bąk, edukatorka żywieniowa, dodaje, że są też pojemniki z tworzyw roślinnych.
15: I one są bardzo często, pojawiają się te pojemniki w różnego rodzaju również sieciach spożywczych, mam na myśli restauracjach. Są wykorzystywane i do napojów. Jak najbardziej tutaj jestem zwolenniczką tego, żeby, nie wiem, sałatkę zjeść w pojemniku, który został wykonany ze skrobi właśnie ryżowej, kukurydzianej lub jakiejkolwiek innej.
14: Ale na szkolne zawirowania takie pojemniki mogą się nie sprawdzić. Co z silikonowymi lunchboxami, o tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
11: W Szczecinie tylko 19 stopni, tam możliwy przelotny deszcz. Może popadać też w Trójmieście, ale tam już 24 stopnie. 31 w Warszawie. 30 i 31 również na południu Polski, tam dużo słońca. A jutro już zdecydowanie chłodniej. 18-19 stopni. Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie w Radiu Złote Przeboje. Jesteśmy cały czas z Wami. Największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, 3 minuty po 13. No to gramy.

mieć czy być? Ach, wielu zadawało sobie to pytanie, wielu sobie zadaje, a niektórzy nawet zaśpiewali. Te słowa wywodzą się faktycznie z filozoficznych rozważań wspomnianego zresztą w tekście przeboju Ericha Fromma, Mysłowiec, przed nami w Radiu Złote Przeboje. Zespół dał tej frazie nowy wymiar, przepuścił przez własną wrażliwość, no i możemy teraz cieszyć się tym wielkim przebojem. Ten akurat z 2006 roku, a do utworu swojej twórczości do tego właśnie powrócili tacy artyści jak Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow czy Vito Bambino. Radio Złote Przeboje.

0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: I jak się sprawdził nowy Changan?
4: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
5: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.

przed nami w Radiu Złote Przeboje piosenka, której sam tytuł już wywołał kontrowersje i pobudzał wyobraźnię. W pięknych czasach żyliśmy, że takie rzeczy jednak wywoływały kontrowersje. Odwołanie do biblijnej postaci Marii Magdaleny, więc już wiecie, o której piosence mówię, no przez wieki kojarzonej z pokutą, skruchą, grzechem, nabrało w kontekście tego utworu nowego znaczenia, takiego feministycznego, i Sandra nie śpiewa tu o świętości ani o grzechu, tylko o tym, że nie zamierza podporządkować się oczekiwaniom, które inni próbują jej narzucić. Tak sobie myślę, że z Polska można by było ten tytuł przetłumaczyć z przymrużeniem oka: nie będę Julią wierną na balkonie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I...
2: Autopromocja.
0: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
0: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
5: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
4: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
5: Baw się na koncertach mega gwiazd
4: Justyny Steczkowskiej
5: i Afromental.
4: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budżet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.

0: Juś skończyłam i teraz będzie Reni Juś.
1: Juś.
0: Na moje pożegnanie, że ja Juś, a Jerzy też Juś.
1: Słuchajcie, nie chcę być inaczej. No, bardzo się cieszymy. Nie, to powiem krótko. Fajnie, tak, że z nami jesteście. Juś.

0: O tym, że miłość wisi w powietrzu, zaśpiewał John Paul Young w radiu Złote Przeboje, w którym tak, gramy największe przeboje lat 80. i 90., ale mówimy wam też o najważniejszych wydarzeniach dnia.
1: Tak jest i ważna informacja, najnowsza tak naprawdę dziś, to wykolejony pociąg na Mazowszu. Mamy najświeższe informacje w tej sprawie i o tym właśnie w wiadomościach radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Reklama.
0: 9 września, środa. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: 20 poszkodowanych w wypadku na torach na Mazowszu. Rusza proces kierowcy, który rok temu wjechał w grupę dzieci. Holandia sparaliżowana, transport publiczny strajkuje. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Szczecin-Lublin. Skład wykoleił się pod przesuchą na Mazowszu. Poszkodowanych jest 20 osób, 7 trafiło do szpitala, mówi Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
10: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
1: Wśród ciężko rannych są kierowca ciężarówki i maszynista. Dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów. Przed sądem w Wejherowie na Pomorzu rozpoczął się proces mężczyzny, który rok temu wjechał samochodem w grupkę jadących rowerami dzieci, doprowadzając do śmierci 10-latka i trwałego kalectwa jego niewiele starszego kolegi. Oskarżony Marcin R. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Więcej o tym Paweł Radzewicz.
11: Zeszłej jesieni Marcin R. jechał pijany i odurzony samochodem, nie mając nad nim żadnej kontroli, taranując tych, których nie był w stanie wyminąć. 10-letni chłopak zginął na miejscu, 12-letni stracił nogę, 13 i 16-latek trafili do szpitala. Sprawca na sali rozpraw zwrócił się bezpośrednio do nich.
12: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal i okazać Trochę.
11: Oskarżony przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie do ucieczki z miejsca zdarzenia. Jak tłumaczył tego, że doprowadził do tragedii, po prostu nie zauważył.
13: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Kilka osób zostało rannych, kilka zostało uwięzionych pod gruzami. Nie wiadomo na razie, co doprowadziło do eksplozji. Na miejscu pracują służby. Wiadomo też, że część elektrowni została zniszczona. 24-godzinny strajk sparaliżował komunikację w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, autobusów, tramwajów i metra, a w Amsterdamie stanęły także promy na rzece. To protest przeciwko planowanym przez rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. 8 kandydatów i niespełna 3 tygodnie do wyborów. Lista chętnych do objęcia fotela prezydenta Krakowa jest już zamknięta. Czy mieszkańcy ostatecznie wiedzą, kto na niej jest? Pytała Katarzyna Młynarczyk.
14: Czy pani się orientuje w ogóle, kto tutaj kandyduje w tych wyborach?
15: Jeszcze nie, bo dopiero zostali zakwalifikowani do wyborów.
16: Ja się mniej więcej interesowałem. Wiem, że Konfederacja nie umieściła swojego kandydata.
14: Czego będzie pan oczekiwał od przyszłego prezydenta?
17: Szczerze to nie wiem. Nie wiem, czy cokolwiek się zmieni.
1: Na przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Dorota Wardecka. Szukamy dziś w Radiu Złote Przeboje bezpiecznych dla zdrowia i żywności śniadaniówek. Głównie z myślą o dzieciach, ale dorośli też z takich lunchboxów korzystają. Jednym z takich tworzyw jest silikon, podpowiada Karolina Bruchal-Bąk, edukatorka żywieniowa działająca w sieci jako edukacja bez lukru, a prywatnie również mama.
18: Ważna informacja, żeby również oznaczenie miało silikon premium. Tak, żeby to po prostu był silikon bez żadnych dodatków. Tak, silikon premium, silikon platinum.
1: A w przypadku śniadaniówek warto pamiętać nie tylko o samym materiale.
18: Takim game changerem i połową sukcesu jest wybranie lunchboxa z przegrodami i to szczelnymi, ponieważ jednokomorowe pojemniki, no to niestety tutaj mamy sytuację, w której wszystkie nam się produkty wymieszają.
1: I na 99% wymieszane i nietknięte wrócą do domu.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Na południu i na południowym wschodzie najcieplej do 32 stopni, 28 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury na północy, na Pomorzu od 17 do 19 stopni. Sporo słońca nadal, ale przelotny deszcz może się pojawić na zachodzie, na północy i w centrum. Fani serwisu Radio Music wybrali 10 najlepszych utworów z dyskografii Depeche Mode. Na miejscu pierwszym oczywiście ta właśnie piosenka, którą zagram wam teraz w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Radio.

Czułam się trochę jak pies. Wcale nie byłam zaszczycona, powiedziała Mary Austin o ostatnich słowach umierającego Freddiego Mercurego, którego na łożu śmierci trzymała za rękę. Był na morfinie, tracił i odzyskiwał przytomność. Powiedział tylko: moja stara wierna. Bonnie Tyler u nas teraz, no a tak w ogóle to już pewnie też w tej części muzycznego nieba, w której siedzi sobie teraz z Freddiem Mercurym i pewnie razem sobie podśpiewują.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 18,40. 7, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dwa lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie dwa lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17:00.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
16: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
17: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
16: Czy to konieczne?
17: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.

And I touched your face, narcotic mind from late.

Mieszkają w dawnej, XVIII-wiecznej plebanii wartej 9 200 000 funtów, Jerry Halliwell i jej mąż. Plebania wpisana jest na listę zabytków, co nie przeszkodziło im gościć tu niedawno Meghan Markle i księcia Harry'ego. Towarzystwo podobno bardzo się polubiło.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Reklama.

Zaczynał od grania w londyńskim metrze, a potem stał się wielką gwiazdą. Szkocki muzyk Jerry Rafferty, który przy autentycznej Baker Street pomieszkiwał u swojego kumpla, który tam właśnie miał swoje mieszkanie. Coolio zostawił po sobie ogromne długi, jak się okazuje, właśnie z ujawnionych sądowych dokumentów spadkowych, co nie znaczy, że wam go nie zagram. And smoking, pretending that you're looking, but you're broken. Let me-

0: Tu środowe radio Złote Przeboje, w którym zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę wiadomości, Dorota Wardecka.
1: I najnowsze doniesienia na temat wypadku na torach na Mazowszu. Wiemy, że niestety jest jedna ofiara śmiertelna. Co jeszcze wiemy na temat tego wypadku? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
1: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
0: Jakim?
1: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
0: Juhu!
1: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
0: Jest! A to daleko?
1: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
5: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. Jest 9 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
13: Jest ofiara śmiertelna wykolejenia pociągu na Mazowszu. Prokurator z zarzutami za jazdę po pijanemu. Poziom wody w Wiśle w Warszawie rekordowo niski. Nie żyje pasażerka pociągu, który wykoleił się dziś koło Przysuchy na Mazowszu. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką. Rannych zostało co najmniej 6 osób, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
14: Większość pasażerów została już przetransportowana autokarami do Przysuchy. Także na miejscu pracują służby, policja, ale również jest straż pożarna, ratownicy medyczni, OSP.
13: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków. Zwraca uwagę, że rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
15: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop i tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze.
13: Po wypadku wstrzymany został ruch na trasie kolejowej między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Są zarzuty dla prokuratora z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe za jazdę motocyklem po pijanemu. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku pod sklepem w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala na pobranie krwi, mówi prokurator Katarzyna Caruf-Jaszewska.
16: Pierwsze badanie dało wynik ponad 1 promila alkoholu, drugie badanie 0,97 promila, natomiast trzecie badanie 0,88 promila.
13: Bydgoski prokurator usłyszał zarzuty i został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii.
17: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
13: Mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Ceny benzyny i diesla w tym tygodniu mają skoczyć do rekordowych poziomów. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary to 95 centymetrów, o 3 centymetry mniej niż tydzień temu. Jak podają hydrolodzy z IMGW, to historyczny pomiar od początku gromadzenia pomiarów, czyli od lat 50. zeszłego wieku. Z połowy XIX wieku pochodzi budynek aresztu śledczego w centrum Bytomia, który przypomina neogotycki zamek. Teraz przejdzie gruntowny remont, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
18: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, No i ogólna poprawa infrastruktury.
13: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku. Ma potrwać 2 lata.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
20: Paweł Chudzia, witajcie. Małe wspomnienie lata mamy, upalna środa, ale i tak to nie zmieni faktu, że jesień coraz bliżej. A jak jesień? No to czas na porządki w szafie. W sobotę wymiana ubrań w krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej to ekologiczny i ekonomiczny sposób na odświeżenie garderoby. Każdy może przynieść maksymalnie 10 sztuk swoich ubrań. Ważne, by były w dobrym stanie i nadawały się do dalszego noszenia. Wymiana ubrań w sobotę w krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej przy ulicy Wielopole. Muzyka, lokalne brzmienia i artyści reprezentujący różne pokolenia. Przed nami Podgórska Jesień Kulturalna. 20 września na Rynku Podgórskim wystąpią Chłopaki z Podgórza, Piotr Odoszewski i Wiktor Waligura. Początek o godzinie 16, wstęp wolny. I jeszcze na koniec propozycja teatralna. Zerknijmy do Teatru Bagatela. Tam 19 września premiera nowego spektaklu Ludzie, Miejsca i Rzeczy.
19: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Pogoda.
12: Po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, ziemię łódzką po Śląsk możliwe burze, a deszcz na zachodzie, północy i w centrum. Dziś bardzo ciepły dzień, zwłaszcza na południu i na południowym wschodzie. Tu temperatury do 32 stopni, 28 pokażą termometry w centrum. Najniższe temperatury na północy, na Pomorzu od 17 do 19 stopni. Trochę się w nim kocha ona i jej koleżanki. A o muzycznych fascynacjach Marzeny Rogalskiej pogadamy o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Pilaw to moje najstarsze dziecko, powiedział ostatnio Muniek Staszczyk, a kolejna rzecz, którą powiedział, to róbmy swoje, a to była z kolei rada Muńka dla młodych twórców. Drodzy twórcy młodsi i starsi, film nazywał się Das wilde Leben, a piosenka z filmu brzmi tak.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram. Program aż o 33% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Designer Beats nadchodzi.
10: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
9: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
10: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
9: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Reklama.

0: Marzena, słyszysz te dwa słowa? George Michael? I co się dzieje z tobą w tej chwili, w takim momencie?
1: Nie mam takiej koleżanki, która by się w George'u Michaelu nie kochała. Ja go ubóstwiam, ale mało tego, mój kolega pracował przy jego teledysku.
0: Tak. Jakich ty masz kolegów?
1: No ja wtedy się czuję, jakbym ja troszkę dzięki trochę niemu tak, tego świata dotykała. Ale prawda jest taka, że to jest tak był fenomenalny artysta, że tu też jest taki objaw mego organizmu, jak kolana miękkie. Marzena miękkie, kolana rogalska.
0: Ciekawe, jak to jest po angielsku, ale to nie ważne, bo to będzie
1: Marzena, wiesz,
0: jak
1: taka ksywa, rogalska.
0: Marzena softni.
1: Kolano to jest knee, proszę pana? To taka lekcja angielskiego.
0: Czekaj, bo to było head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Znasz taką piosenkę, czy nie byłaś na tym oddziale, co ja?
1: Nie byłam na tym oddziale.
0: Nie. Jennifer Rush.

0: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.

0: Toto i Rosanna, 1982 rok, do największych przebojów lat 80. i 90. Wracamy po wiadomościach o 16.
1: A w wiadomościach sprawdzimy, komu Polacy ufają najbardziej, jeśli chodzi o polityków oczywiście. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budżet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. 9 września, środa, Dorota Wardecka i wiadomości.
12: Po wypadku na torach premier zapowiada zaostrzenie przepisów. Wniosek o wyprawkę szkolną wciąż jeszcze można złożyć, przypomina ZUS. Prezydent Nawrocki na czele rankingu zaufania do polityków. Premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To w związku z katastrofą na przejeździe, do której doszło dziś koło Przysuchy na Mazowszu. Pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką, po czym wykoleił się. Zginęła pasażerka pociągu, kilka osób jest ciężko rannych, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
13: Pozostałe osoby, które wymagały pomocy medycznej, była im ona udzielona na miejscu. Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
12: Wstrzymany jest ruch na trasie kolejowej między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Działa tu komunikacja zastępcza. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących zboże od rolników. Kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To za niedopuszczalne zapisy w umowach. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Chodzi o zapisy związane z tym, że spółki nie interesowało, że było gradobicie czy susza, z czym rolnicy mierzą się coraz częściej. Rolnik podpisując umowę zobowiązywał się, że dostarczy zboże. Jeśli nie, musiał zapłacić karę, mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny.
15: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
14: Co kluczowe, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, w trakcie interwencji współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Cały czas można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji MZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią do końca września, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS-u.
16: Świadczenie wynosi 3 300 zł rocznie przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
12: Wnioski można składać do końca listopada. Prezydent Karol Nawrocki nadal na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych, wynika z badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach są wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim jest Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarny.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
17: Paweł Hucia, witajcie. Zaczynamy od wizyty w Nowej Hucie. Muzeum Nowej Huty zaprasza jutro na otwarcie wystawy plenerowej Nowa Huta – Dimitrovgrad. To będzie jutro o 17 na Alei Róż. Wystawa to opowieść o Nowej Hucie, a także bułgarskim Dimitrovgradzie, budowanym od 1947 roku mieście, w którym rozwinął się przemysł chemiczny, maszynowy czy spożywczy. Razem z folkowym zespołem Iglika będzie można zagłębić się w bułgarski świat tańca i śpiewu. Muzyka łączy pokolenia. O tym przekonamy się na placu targowym Unitarg przy ulicy Grzegórzeckiej. Odbędzie się tam międzypokoleniowa retropotańcówka. Do wspólnej zabawy zaproszeni są wszyscy krakowianie, od najmłodszych po seniorów. Orkiestra na żywo zagra największe szlagiery dwudziestolecia międzywojennego. Retropotańcówka w najbliższą sobotę. I na koniec jeszcze zerkamy do Teatru Baraka, bo tam 18 września spektakl Niebezpieczne Związki.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda.
11: Na Pomorzu najchłodniej od 17 do 19 stopni, najcieplej na południu i na południowym wschodzie do 32. Sporo słońca, ale deszcz może popadać na zachodzie, północy i w centrum, a wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, ziemię łódzką po Śląsk możliwe burze.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
11: Okazuje się, że większość Polaków kroi brokuły nieprawidłowo. O prostych metodach szefów kuchni powiem wam o 16.30. Jerzy Telesiński, zapraszam na popołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90.

Najlepiej sprzedający się w USA singiel roku 1989, czyli Straight Up i Paula Abdul. To Straight Up to było bardzo popularne i właściwie wszystko i nic jednocześnie znaczące powiedzonko tamtych czasów. No więc teraz Terence Trent D'Arby, a o tym, jak najsmaczniej pokroić brokuły, powiem za chwilę. Straight Up.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
10: W Media Expert wyprzeda.

0: Co chodzi Kowacz?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Reklama.

0: Najpyszniejsze przeboje gram wam w Radiu Złote Przeboje, oczywiście. A o tym, że sposób krojenia ma wpływ na smak brokułów, powiem wam teraz.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Sposób krojenia warzyw w ogóle wpływa na czas gotowania, a tym samym na uzyskany tak zwany profil smakowy. Wydział Rozwoju Uniwersytetu Stanowego Colorado opisuje ten mechanizm w prosty sposób. Krótko przetworzony brokuł zachowuje swój jasno-zielony kolor, naturalną słodycz i przyjemną, chrupiąco-miękką konsystencję. Natomiast po przegotowaniu ciemnieje, a jego siarkowa nuta i nieprzyjemny zapach, który zniechęca wiele osób do brokułów, nabiera silniejszego wyrazu. Dlatego równość kawałków ma znaczenie. Łodyga mięknie znacznie wolniej niż delikatne pąki rozety, więc jeśli pozostawisz ją tej samej wielkości co różyczki, wierzchołki będą miękkie, zanim dolne stracą jędrność. Wystarczy pokroić łodygę na mniejsze kawałki niż różyczki, albo w zupie zmiksować ją osobno.
1: Dobrze wiedzieć.

0: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczę się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: I jak się sprawdził nowy Changan?
15: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
16: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Bardzo ładna pogoda dziś po południu, do 32 stopni na południowym wschodzie, ale miejscami też burze z silnym wiatrem. Jutro natomiast ochłodzenie, w nocy zacznie się już deszczowo. Alert przed silnym deszczem z burzami dla Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny. Jest też alert przed silnym wiatrem dla Małopolski. A na krajowej ósemce uwaga na odcinku Kudowa-Kłodzko, zderzenie trzech osobówek i tutaj ruch wahadłowy.
17: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

zaszalała z filtrami wygładzającymi i wizualnie odjęła sobie co najmniej połowę lat, pisze o Madonie. Pudelek, no tak, pudelki szczekają, a karawana idzie dalej. Jazu, w Radiu Złote Przeboje, coś przepysznego na środę.

0: Happy People i Jazzu w Radiu Złote Przeboje, w którym spoglądamy na zegarek i okazuje się, że 17 jest już bardzo blisko, a w związku z tym wiadomości, a w nich
1: znamy już decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, no i w wiadomościach sprawdzimy, co będzie się działo z ratami kredytów.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Oto kuchnia. Miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupu fanuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środę jest 9 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
13: Służby wciąż pracują po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Ceny paliw za to rosną i to się na razie nie zmieni. Nie żyje pasażerka pociągu relacji Lublin-Szczecin, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką na Mazowszu. Do wypadku doszło w Sokolnikach Suchych. Kilka osób zostało ciężko rannych. Na miejscu nadal pracują służby, mówi Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej.
14: Teraz skupiamy się na dokładnym przeszukaniu terenu tutaj przyległego, zabezpieczeniu tego miejsca i wraz z pozostałymi służbami całkowitej likwidacji powstałych skutków tego zdarzenia, które widać za nami.
13: Pociągiem podróżowało około 120 osób. Nasz reporter rozmawiał z jednym z okolicznych mieszkańców.
15: No, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami, że tak powiem. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
13: W związku z wypadkiem wstrzymany został ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem.
9: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. To pierwsza powakacyjna decyzja. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. O 26 groszy podrożała w ciągu tygodnia benzyna, o dokładnie 36 groszy olej napędowy. Teraz już nie powinny nas czekać skokowe podwyżki, ale o grosz czy dwa każdego dnia ceny nadal będą iść w górę, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
16: Ten 9-złotowy diesel może gdzieś tam się pojawiać.
13: Pojawiają się za to radykalne prognozy o 120 dolarach za baryłkę ropy. 45 tysięcy dolarów w prezencie świątecznym, taką kwotę jako bożonarodzeniowy upominek wpisały w oświadczeniach majątkowych trzy bliskie współpracownice Donalda Trumpa z Białego Domu. I taki prezent dostała każda, ponieważ każda zarabia 150 tysięcy dolarów rocznie, to prezent to 30% wartości ich rocznego wynagrodzenia. Według jednego z prawników te wypłaty mogą naruszać prawo federalne.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Najcieplej w Katowicach i w Opolu, 24 stopnie. Najniższe temperatury w Olsztynie i w Suwałkach na północy. I na południowym wschodzie chmur najwięcej i największe szanse na deszcz i burze. Chociaż mam swoje zdecydowane zdanie, staram się unikać politycznego bagienka, mówił pytany o poglądy Grzegorz Skawiński. Witajcie w Radiu Złote Przeboje, kłania się Jerzy Telesiński, gram wam kombi.

Serdecznie polecam wam naszą zabawę Robota nie zając. Gosia Kościelniak codziennie między 10 a 14 zaprasza o rozmowy o pracy, czasem poważne, czasem z przymrużeniem oka. Za każdym razem autorzy najciekawszych opowieści mają szansę na bardzo fajny fioletowy kubek z jesiennej kolekcji Radia Złote Przeboje, dlatego pamiętajcie, jutro jak będziecie w pracy, to miejcie włączone Radio Złote Przeboje.

0: Zaproszenie płatne. Miasto to przestrzeń do życia nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Jakie wsparcie od Fundacji Zróbmy Sobie Kraków otrzymały organizacje prozwierzęce?
1: Zwierzęta same nie proszą o pomoc, dlatego my robimy to w ich imieniu. Przez te 2 lata mocno wspieraliśmy organizacje ratujące krakowskie czworonogi. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z Fundacją La Fauna, która odbiera interwencyjnie zwierzęta i daje im szansę na nowy, kochający dom. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu internautów zebraliśmy też i przekazaliśmy łącznie 1,5 tony karmy dla psów i kotów. Z kolei z Fundacją Dzikusy Salamandry zorganizowaliśmy m.in. pierwszą akcję ratowania chorych miejskich gołębi na rynku w Krakowie. Zareagowaliśmy też błyskawicznie, gdy wolontariusze z Otos Animals uratowali z piekła 40 psów i stanęli na skraju bankructwa. Przekazaliśmy im środki, by mogli przetrwać i dalej pełnić swoją misję. Wierzymy, że tą empatią i troską o naszych czworonożnych przyjaciół możemy inspirować innych.
0: To było ogłoszenie płatne.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99. 99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Reklama.

Piosenka początkowo napisana była po hiszpańsku, nazywała się Orto Dia Mas Inverte i to właśnie taka wersja trafiła na rynek latynoski. Dopiero po jej wielkim sukcesie zdecydowano się na stworzenie anglojęzycznej edycji utworu, którą zagrałem wam przed chwilą, no i która stała się przez to jeszcze popularniejsza. Największe przeboje lat 80. i 90., no pewnie grałem, gram i będę wam grał nadal.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
9: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
8: Właśnie, a teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
9: A potem?
8: Potem już tylko dobre.
10: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
8: Kto pierwszy, ten mieszka.
10: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
8: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Designer Beats nadchodzi.
2: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
1: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
2: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
1: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
10: Złote przeboje w drodze.
11: To ostatni gdzieś taki ciepły, pogodny i słoneczny dzień, choć burze z ulewami też mogą jeszcze dziś się pojawić, zwłaszcza na południowym wschodzie, na S7 na Mazowszu między węzłami Salomea. Opatrz zderzenie autobusu z dwoma busami. Tutaj uwaga na jezdni w stronę Katowic. A na Krajowej 12 po wypadku na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Sokolniki Suche nadal jeszcze mogą być również utrudnienia w ruchu.
9: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
10: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Elton John deklaruje, że I'm still standing. Nie no, środa to chyba nie jest jeszcze tak źle. No tym bardziej, że macie do dyspozycji największe przeboje lat 80. i 90., które serwować wam będzie od godziny 18. Tomek Brel, witam serdecznie.
1: Wszystko się zgadza, dzień dobry, dobry wieczór. Gdyby ktoś jednak poczuł się zmęczony tygodniem, no to przy okazji proponuję wam obejrzeć teledysk do piosenki, która właśnie się skończyła. Lazurowe wybrzeże, drinki z palemką, piasek, morze, słońce i jest pięknie. Słońca też nie zabraknie po 18:00, obiecuję.

0: gdyby ktoś pytał, o czym jest ta piosenka, no to oczywiście jest o miłości, jak większość piosenek. Tak, tak, słowo Alan w afrykańskim języku bantu oznacza piosenkę miłosną. No spodziewaliśmy się tego, tak szczerze mówiąc. Za chwilę 18 i cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, pełna niespodzianek. Wcześniej oczywiście sprawdzimy pogodę, a punktualnie o 18 wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
3: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
4: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
3: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
4: No, a potem?
3: Potem już tylko dobre.
0: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
3: Kto pierwszy, ten mieszka.
0: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
3: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
5: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Reklama.
10: To już prawie 18, środowy wieczór przed nami. Za chwilę zerkniemy do prognoz. No a teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
11: Sport 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Fantastyczny bój o półfinał US Open. Broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po 5-setowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o 3:30 nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie skończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Wczoraj niespodzianek nie było, dziś kolejny mecz w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Już o 18:45 FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger. Hity wieczoru: Napoli Arsenal i Atletico Madryt Liverpool.
13: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Pogoda. W nocy co prawda sporo chmur, ale za to z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Opady deszczu w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze i Ziemię Łódzką. Od około 14 stopni na zachodzie i w centrum do 17 w okolicach Tarnowa. Jutro co prawda sporo chmur, ale na szczęście nie wszędzie będzie padać. Pokropić może na wschodzie, a na termometrach 17 stopni nad morzem, 21 na południowym wschodzie.
13: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Sprawdzałem też prognozy długoterminowe na początek weekendu i co prawda jakiegoś gwałtownego załamania pogody nie będzie, natomiast będzie bardziej 20 niż 30, powiem tylko tyle. No dobrze, zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Kasia Kowalska, czyli artystka, która przed laty zaskoczyła wszystkich i chyba samą siebie przy okazji, występując przed Bobem Dylanem. Co się czuje w takich sytuacjach? O tym za moment. Teraz No Mercy w Radiu Złote Przeboje.

0: To zespół Culture Club w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Kasia Kowalska, która pamiętam przed laty jako debiutująca artystka, zaśpiewała przed Bobem Dylanem. No i to jest chyba rzecz, która się zdarza raz na pokolenie. I to było tak wielkie wydarzenie, że Kasia Kowalska pamięta to do dzisiaj.
1: Znaczy ja myślę, że dobrze, że byłam wtedy bardzo młoda i nie zdawałam sobie sprawy z tego... Wiedziałam, kim jest Bob Dylan, no oczywiście, ale z powagi tego koncertu i z tego, kto był na sali, kto przyszedł na koncert Boba Dylana, byli tam wszyscy. Dobrze, że nie myślałam wtedy o tym w ten sposób, bo pewnie nie wydobyłabym żadnej nuty z siebie. Młodość ma te plusy, że człowiek do pewnych rzeczy podchodzi no, z dużo większą odwagą, tak? Nie analizuje, nie zakłada, nie boi się.
0: Kasia Kowalska, no to słuchamy w takim razie. Chcę zatrzymać ten czas. To był koniec lat 90.

No, trzeba przyznać się, że jest coś absolutnie niezwykłego w muzyce filmowej lat 80. No bo przecież do dzisiaj pamiętamy skórzane kurtki pilotów, szybkie motory, samochody i jeszcze szybsze samoloty. No i oczywiście Toma Cruise'a, który wciąż jest w doskonałej formie. No w końcu nieczęsto się zdarza, że kilka dekad po pierwszym filmie powstaje kontynuacja i w głównej roli widzimy tego samego aktora, który w sumie niewiele się zmienił. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, teraz Michael Jackson, artysta, który miał obsesję pobicia swojego rekordu sprzedaży płyty Thriller. Ponoć nawet rozklejał sobie po domu żółte karteczki z cytatami motywacyjnymi, które miały mu o tym przypominać. No, podejrzewam, że gdyby poczytać nasze żółte karteczki, które są porozklejane po różnych ciekawych miejscach, na przykład na lodówce, no to można by znaleźć zdania w rodzaju na przykład kup ziemniaki. No, jaki artysta takie żółte karteczki? Michael Jackson teraz.

0: Fantastyczny Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Jak zwykle u nas nie brakuje gwiazd. Za chwilę słówko zamienimy z Robertem Gawlińskim. Zespół Wilki na zawsze i na wieczność to w programie Cała Muzyka już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
5: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
4: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
5: Baw się na koncertach mega gwiazd
4: Justyny Steczkowskiej
5: i Afromental.
4: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
18: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
17: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
18: No, a potem?
17: Potem już tylko dobre.
4: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
17: Kto pierwszy, ten mieszka.
4: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
17: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę?
19: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak?
20: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: A w
20: Flofarm.
21: Designer Beats nadchodzi.
22: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
21: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
22: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
21: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
23: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Reklama. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Bardzo ciepła środa w południowej połowie kraju. Miejscami również burze z silnym deszczem. Deszcz w nocy może padać intensywnie od Suwalszczyzny przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk. Jest też alert przed deszczem z burzami dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dla Małopolski z kolei alert przed silnym wiatrem. Jutro niestety chłodniej od 17 do 21 stopni.
5: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
6: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: też to był przebój Lou Bega i Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Wilki, na zawsze i na wieczność. Wilki, czyli zespół, który przebojów ma bez liku. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Robertem Kawlińskim na temat przebojów kulinarnych. No bo pamiętam, jak to Urszula mi kiedyś opowiadała, że uwielbia koncertować w Wielkopolsce ze względu na jedzenie. Jak to jest u Roberta Kawlińskiego?
1: No ze względu na jedzenie, wiem, no jest coś, jest w tym prawda, no, tam, jeżeli chodzi o gastronomię, to Wielkopolska, myślę, przoduje i to nie ma za bardzo konkurencji. No oczywiście są regiony jeszcze, gdzie można fajnie zjeść, no na Śląsku można fajnie zjeść, jak się dobrze trafi, ale to już trzeba trafić. Mhm. A tam jakoś na Wielkopolsce jest tak, że w Wielkopolsce właściwie jest tak, że częściej się spotyka, no, że ten poziom jest taki, powiedziałbym, europejski może bardziej, a nie polski.
0: No, a skoro już o jedzeniu rozmawiamy, no to jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Za chwilę zaczną się trudne pytania do Roberta Gawlińskiego. No a teraz słuchamy Wilków.

0: To zespół The Corrs w Radiu Złote Przeboje, czyli jak to zwykłe mawiać, najpiękniejszy zespół świata. Wcześniej Wilki, czyli zespół, który w jednej piosence ma same piękne panie, mowa oczywiście o Baśce. A propos pięknych pań, no to kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Robertem Gawlińskim o sprawach sercowo-rodzinnych. No i okazuje się, że Robert Gawliński ma sprzed lat niezwykłe wspomnienie, jak to z szanowną małżonką, wtedy jeszcze partnerką, zakomunikowali coś teściom.
1: Jak żeśmy przyszli do rodziców Moniki, tam było spotkanie jakieś takie towarzyskie, tam była moja mama i też sytuacja wyglądała w taki sposób, że my żeśmy kupili szampana i mówimy: słuchajcie, chcemy wziąć ślub. Mhm. I wszyscy: o rany boskie, to kiedy? Kiedy będzie małe? Bo byli przekonani, że Monika jest w ciąży, wiesz, a tymczasem nie była, tylko chcieliśmy wziąć ślub po prostu.
0: No i tak to było przed laty. Robert Gawliński, pozdrawiamy gorąco. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, pełna największych gwiazd. Już za kilkanaście minut pojawi się historia pewnego przeboju, który został, jak to się ładnie mówi, przywieziony z wakacji. No pamiętamy, jaki to był szał przed laty, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy zespół Magma i piosenkę Aisha. Jak to dokładnie było? O tym po 19 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pięknie filmowo Żanet.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
0: Reklama.
18: To już za kilka minut będę miał dla Was dowody na to, że każda absolutnie sytuacja jest dobra, żeby stworzyć wielki światowy przebój. Ale to za kilka minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
19: Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy w Sofii. Bułgaria gra właśnie z Macedonią Północną. To nasza grupa. Broniące tytułu Polacy jutro zmierzą się z Portugalią, a oprócz grających teraz drużyn ich rywalami będą jeszcze Ukraina oraz Izrael. Pozostałe grupy rywalizują w rumuńskiej Cluj-Napoce, w fińskim Tampere oraz w Mediolanie, który będzie również gospodarzem półfinałów i finału. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczyna nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriense ze Szwajcarii. Wisła Płock zagra wieczorem na wyjeździe z Nantes.
1: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Pogoda.
18: Jutro co prawda sporo chmur, ale na szczęście nie wszędzie będzie padać. Może pokropić na wschodzie. A na termometrach od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. W nocy co prawda sporo chmur, ale za to z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południowym wschodzie. Deszcz w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze i Ziemię Łódzką od 14 stopni na zachodzie i w centrum do 17 w okolicach Tarnowa.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. Ta zawsze u nas dopisuje, niezależnie od pory roku, czy lato, czy jesień, czy zima. U nas zawsze świeci słońce. Za chwilę jeden z największych przebojów roku 1997, czyli Aisha. Muzycznie odwiedzimy też na pewno Jamajkę razem z zespołem Inner Circle. No a teraz zespół, który w formie plakatu wisił przed laty w co drugim nastoletnim pokoju. Modern Talking.

0: Aisha. Magma i Aisha w Radiu Złote Przeboje. No, były czasy, kiedy co druga dziewczyna w Polsce chciała mieć tak na imię. Kilkudziesięciu nawet się udało, jak sprawdzałem przed momentem. Ale sama historia piosenki Aisha jest bardzo niezwykła, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że to jest cover. Piosenka została zasłyszana w czasie jednego z wyjazdów.
1: Piosenka właściwie już się narodziła w momencie, kiedy byliśmy po nagraniu większości materiału. Ona stała się tak naprawdę bonus trackiem. Ona rzeczywiście była po mojej zimowo-wakacyjnej przygodzie w ciepłych krajach, gdzie po prostu byłem katowany przez 3 dni. A że kraj był arabski, w związku z tym bardziej trafił na podatny grunt i frankojęzyczny. W związku z tym przyjechałem z tą piosenką w głowie. Okazało się, że w Polsce jest totalnie nieznana. No i stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić.
0: No i tak zmieniła się historia zespołu Magma. Środowa cała muzyka, to Radio Złote Przeboje, teraz Starship.

Bad Boys Blue w Radiu Złota przepowiedź. No trudno w to uwierzyć, ale z pierwotnego składu zespołu Bad Boys Blue na scenie pozostał tylko John McGinley, który co ciekawe mieszka w Polsce, a na scenie pojawia się ze swoją żoną i szwagierką. No, zrobił się taki biznes rodzinny. Dobrze, obiecałem teraz wycieczkę muzyczną na Jamajkę, zespół Inner Circle. Zespół bardzo ciekawy, bo na scenie pojawili się kilka lat po Beatlesach, no a funkcjonują do dzisiaj, co może oznaczać, że klimat Jamajki konserwuje. No dobrze, Inner Circle teraz, a w planach jeszcze m.in. Urszula, z którą słówko zamienimy, no tym bardziej, że Urszula jest na scenie już kilka dekad i niezwykłych historii zdążyło się uzbierać całe mnóstwo.

0: Luz Blues w niebie, same dziury w radiu, złote przeboje. Obiecałem, że zamienimy słówko z Urszulą, no i słowa dotrzymam, to już za kilka minut. Urszula, jak jej nie znaliście.
1: Ogłoszenie płatne. Miasto to przestrzeń do życia nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Jakie wsparcie od Fundacji Zróbmy Sobie Kraków otrzymały organizacje prozwierzęce?
2: Zwierzęta same nie proszą o pomoc, dlatego my robimy to w ich imieniu. Przez te 2 lata mocno wspieraliśmy organizacje ratujące krakowskie czworonogi. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z Fundacją La Fauna, która odbiera interwencyjnie zwierzęta i daje im szansę na nowy, kochający dom. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu internautów zebraliśmy też i przekazaliśmy łącznie 1,5 tony karmy dla psów i kotów. Z kolei z Fundacją Dzikusy Salamandry zorganizowaliśmy m.in. pierwszą akcję ratowania chorych miejskich gołębi na rynku w Krakowie. Zareagowaliśmy też błyskawicznie, gdy wolontariusze z Otos Animals uratowali z piekła 40 psów i stanęli na skraju bankructwa. Przekazaliśmy im środki, by mogli przetrwać i dalej pełnić swoją misję. Wierzymy, że tą empatią i troską o naszych czworonożnych przyjaciół możemy inspirować innych.
1: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
5: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
4: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
5: Baw się na koncertach mega gwiazd
4: Justyny Steczkowskiej
5: i Afromental.
4: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
7: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
8: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
7: Jakim?
8: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
7: Juhu!
8: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
7: Jest! A to daleko?
8: Ale ja pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
16: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
15: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
16: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
15: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: Ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Mamy niskie ceny.
23: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
24: Reklama.

0: Fantastyczna Cher w Radiu Złote Przeboje. Cher, która zagina chyba czasoprzestrzeń, no bo pewnie niektórzy zastanawiają się, jak ona to robi, że mając tyle lat, ile ma, wygląda tak, jak wygląda. Obiecałem, że zamienimy słówko z Urszulą, która bardzo często nas odwiedza. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat marzeń z dzieciństwa. Czy Urszula od dziecka chciała być piosenkarką? No, okazuje się, że nie, bo miała na siebie zupełnie inne pomysły.
1: Takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: Pięknie, Urszula. No dobrze, za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Kto nas odwiedzi? Mam dzisiaj dla was małą niespodziankę. Powiem tylko tyle, że ma na imię Andrzej. Teraz również Andrzej Zaucha. Niezapomniany. Byłaś sercabiciem.

0: Motion w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj Andrzej Krzywy, z którym powspominamy sobie między innymi czasy szkolne. No bo przecież nie samą muzyką człowiek żyje. No właśnie, Andrzej Krzywy, jak się okazuje, na szkołę miał pewien patent.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie, no, ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam, no, na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i no, udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer 1 w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: Tyle Andrzej Krzywy. No dobrze, zobaczymy, co pamięta ze szkoły. Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka. Wśród gości to już po godzinie 20:00 będą naprawdę trudne

0: Lombard i nasz ostatni taniec. No, mogę obiecać, że to na pewno nie jest ostatni taniec dzisiejszego wieczoru. Po 20 strefa gości programu Cała Muzyka, dzisiaj Andrzej Krzywy, z którym urządzimy sobie pewien sprawdzian, no bo w końcu szkoła się zaczęła, zobaczymy, czy Andrzej Krzywy cokolwiek ze szkoły pamięta.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Reklama.
4: No a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj Andrzej Krzywy, który na scenie jest już od kilku dekad. No i za kilka minut urządzimy sobie niezwykłą podróż od lat 80. po czasy obecne. No i mogę obiecać, że na pewno też zahaczymy o szkołę. I coś mi mówi, że Andrzej Krzywy będzie miał w tym temacie sporo niezwykłych opowieści.

0: Coś mi się wydaje, moi drodzy, że dzisiaj wieczorową porą naszą radiową kawę pyszną wypijemy w towarzystwie Andrzeja Krzywego. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór w Państwu.
0: Różni dziennikarze różnie to liczą, ale jedno nie ulega wątpliwości. Słuchaj, jesteś na muzycznej scenie od kilku dekad. Jak patrzysz tak przekrojowo, to polski show biznes przez tych kilkadziesiąt lat zmienił się na gorsze czy na lepsze?
1: No zdecydowanie na lepsze, naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne, no sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda.
0: Ja pamiętam, grało się wtedy na Eltronach, czy wy graliście też na Eltronach?
1: Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy, co więcej z dubem, ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów, tylko instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy, do worka i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym, tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane, ale może powiem tylko to, że same struny były tak ogromnym kłopotem, że to były czasy, kiedy struny, jak się już troszkę pobrudziły,
0: to się
1: gotowało się w garku.
0: Wiem, bo gotowałem.
1: Gotowałeś też, tak. A wiesz, najgorzej było jak pękła, bo jak w dobrym miejscu to jeszcze dało się związać, ale gdzieś na środku to był dramat. I po struny jeździło się do Gdańska.
0: Mhm. Ale jaki piękny dźwięk miała taka wygotowana struna.
1: Oczywiście brzęczało znowu na nowo pięknie. No to ja mówię tylko o takich jakby drobnych rzeczach. No, poza tym, no co, no dwie rozgłośnie radiowe, dwa programy telewizyjne.
0: O tym wszystkim jeszcze pogadamy.
1: Także to były takie czasy. Ale jeżeli zrobiło się hita, jeżeli utwór, który miał potencjał, trafił do radia, znała go cała Polska.
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kilka dekad na scenie. Słuchaj, powiedz mi, czy po tylu latach, kilkudziesięciu, łatwiej się tworzy muzykę, czy nie?
1: Wiesz co, nie jest tak prosto. Ja myślę, no niestety z wiekiem też się pewne rzeczy wypalają i we łbie, i w zdrowiu, i we wszystkim. Myślę, że też kwestia poświęcenia czasu na to wszystko, tak? Kiedyś nie mieliśmy rodzin, kiedyś nie mieliśmy tylu zajęć, nie mieliśmy swoich mieszkań, domów. Byliśmy na garnuszku u mamie i tak naprawdę całe życie, całe dnie w zasadzie spędzało się w kanciapie, siedząc, grając, ćwicząc, próbując jakby zrobić najlepiej jak się da. Trzeba było mieć na to czas, bo myśmy spędzali po 8-10 godzin codziennie. No dzisiaj troszkę się pozmieniało, wiadomo, mamy już inne obowiązki. Niemniej znajdujemy czas na to, żeby... Bo pomysłów dalej w głowie jest mnóstwo. Tylko kwestia czasu na realizację.
0: Ja pamiętam, z Tomkiem Lipińskim na ten temat rozmawiałem i on przyznał, że muzykę pisze się zdecydowanie łatwiej, natomiast coraz trudniej słowa.
1: Ja nie pisałem w zasadzie nigdy prawie tekstów. Popełniłem może w życiu ze 2-3, z których nie jestem zadowolony, więc się tym nie chwalę i nie mówię naokoło, że jestem poetą, bo nie jestem. Ale zgadzam się absolutnie z Tomkiem, że tak jak muzykę jeszcze można ogarnąć, zaciekawić, zrobić coś zaskakującego, tak napisanie dobrego tekstu jest to absolutnie sztuka i jest to dzisiaj, tak jak kiedyś zawsze mi się wydawało, że muzyka jest ważniejsza w piosence, że to nie znam angielskiego, słucham piosenek, bardzo mi się podobają, wpadają w ucho, śpiewam, nawet nie wiem o czym, ale to jest ta siła. Dzisiaj zdecydowanie dochodzę do wniosku, że tekst.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy z zespołu Demoną. Andrzeju drugi, powiedz mi, czy jak słyszysz swoją piosenkę w radiu, jaka jest twoja pierwsza myśl wtedy?
1: No bo oczywiście cieszę się, tak? Fajnie, bo to znaczy, że nadal pamiętają i nadal jesteśmy obecni w mediach, więc to jest fajne. Oczywiście to już nie jest tak jak kiedyś, kiedy po raz pierwszy usłyszałem siebie w radio. To było jeszcze z dubem, kiedy piosenka w moim ogrodzie trafiła na listę przebojów do Marka Niedzielskiego, czyli to, i wtedy jedyne medium. To robiło wrażenie ogromne. No nie mówię, że się popłakałem ze szczęścia, bo nie, ale pamiętam, jak siedzieliśmy razem z chłopakami w kanciapie ciemnej, słuchając po prostu listy. I co będzie? I nagle się okazuje, że piosenka powinna już być, a jej nie ma. Czyli wypadła, czy będzie wyżej. No i się okazało, że jest najwyżej. I no to robiło absolutnie wrażenie. A dzisiaj, no, przyjmuję to, że tak powiem, z całym ciężarem i cieszę się, no bo jest fajnie, że można siebie słyszeć.
0: No właśnie, a propos spraw radiowych, to ja pamiętam, jeden z przebojów zespołu Demono był na liście przebojów rock.
1: Ponad.
0: Co się stało, że takie rzeczy się nie zdarzają już?
1: Wszystko przyspieszyło. Myślę, że świat bardzo przyspieszył i już dzisiaj nie ma czasu na to, żeby właśnie piosenka była na liście przebojów przez rok. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wtedy to było jedyne medium. Mhm. Dzisiaj jest ich setki. W związku z tym to wszystko się też rozkłada troszkę po tych rozgłośniach. Ale tak naprawdę myślę, że to, co powiedziałem na początku, wszystko bardzo przyspieszyło, więc jeżeli piosenka istnieje przez 3 miesiące, gdzieś jest mocno eksploatowana, to jest naprawdę sukces. Nie mówię już o tym, co by było, jakby było z pół roku, to w ogóle jest coś nieprawdopodobnego, ale człowiek się cieszy, nawet jeśli gdzieś tam polata przez miesiąc czy półtora.
0: Gość wspaniały dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, czyli Andrzej Krzywy. Kilka dekad na scenie. No, za moment urządzimy sobie niezwykłą podróż w czasie do czasów szkolnych Andrzeja Krzywego. Będzie ciekawie, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Wanda. 9.

0: Andrzej Krzywy dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, ja pamiętam, kiedyś zaglądałem, sprawdzałem, jakie wykształcenie mają znane gwiazdy. Największą niespodziankę, przyznam szczerze, sprawił Artur Gadowski, który z wykształcenia jest jubilerem złotnikiem.
1: Tak?
0: Tak, ma nawet...
1: Nie wiem, czemu nie poszedł w tą stronę.
0: Na to dyplom, złoty chłopak. Ale przy okazji ciebie też spora niespodzianka, bo okazuje się, że mamy bardzo podobne wykształcenie. Czyli,
1: tak?
0: Czyli
1: z energetykiem?
0: Zabawy z prądem.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Czy ty praktykujesz coś? Czy zdarza ci się coś naprawić?
1: Wiesz co, drobne rzeczy zdecydowanie umiem naprawić, bo generalnie coś tam jeszcze pamiętam. Jest tam jakiś kontakt, czy naprawić ginkiet, czy czasami drobne usterki w jakichś tam maszynach. Natomiast, ponieważ nigdy, nawet przez sekundę nie pracowałem w zawodzie, więc uważam, że naprawiać powinni fachowcy. Trzeba dać zarobić każdemu, bo na tym to polega, tak? Wszystko się zmieniło. To od moich czasów w szkole, to co się jest dzisiaj, to jest kosmos, tak jak we wszystkim. Tak jak w autach, tak jak w telewizorach, tak jak w każdym urządzeniu, które się zmieniły przez te ponad 30 lat. Więc raczej się nie biorę.
0: No właśnie, a propos upływu czasu, powiedz mi, jak stoisz na scenie od tych kilku lat.
1: Mm-hmm. Do początek.
0: I patrzysz przed sceną i widzisz już drugie, trzecie pokolenie fanów. To co sobie myślisz na koncercie?
1: Myślę sobie, że mamy ogromne szczęście, że udało nam się stworzyć piosenki, które są ponadpokoleniowe. Piosenki, które gdzieś tam już są wpisane w historię jakby polskiej muzyki, ale najbardziej cieszy to, że tego się dalej słucha w domu i to są piosenki, bo przychodzą naprawdę dzieciaki i oni śpiewają, refreny. Dla mnie to jest szok, bo ja myślę, że będąc w ich wieku, niekoniecznie, choć co prawda wtedy jakby nie było tylu koncertów, nie działo się wtedy aż tak dużo, żeby chodzić. Chociaż na Klęczona poszedłem i bardzo mi się podobało.
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka wśród gości Radia Złote Przeboje. Kilkadziesiąt lat pracy na scenie. No ale nie samą pracą człowiek żyje. Porozmawiamy o czasie wolnym. Powiedz mi, biura podróży używają takiego określenia destynacja. Czy ty masz jakieś swoje ulubione destynacje, jak już masz wolne?
1: Słońce, ciepło. To jest moja destynacja. Jadę tam, gdzie jest ciepło, ponieważ najbardziej lubię odpoczywać leniuchując. I nie przepadam za zimnem, chociaż uwielbiam jeździć na nartach. Bardzo dawno nie byłem na nartach, ponieważ nikt u mnie w domu nie lubi nart i nie lubi po prostu zimy. Więc jak już wyjeżdżam, to wyjeżdżam do ciepłego. I najchętniej na 2 tygodnie wyłączam komórkę. Nie ma mnie.
0: No to powiedz, gdzie cię można spotkać? W którym to gorącym kraju?
1: Kanary.
0: Oj, zazdroszczę. Dobrze, skoro o wyjazdach wakacyjnych już rozmawiamy, słuchaj, no to ty jesteś człowiekiem bardzo rozpoznawalnym. Powiedz mi, jak radzisz sobie z sytuacjami, że ktoś do ciebie, mówiąc kolokwialnie, podbija i prosi o autograf albo o zdjęcie?
1: Nie mam z tym problemu, ponieważ wydaje mi się, że to jest wpisane w nasz zawód i to jest wręcz, powiedziałbym, nasz obowiązek. No bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli tak drobna rzecz, tak mała rzecz jak autograf czy zrobienie sobie zdjęcia może komuś sprawić przyjemność, niejednokrotnie ogromną, nie rozumiem tego, ale okej. Więc myślę sobie, jak najbardziej, ja jestem dla was, to ja żyję dzięki wam tak naprawdę, dzięki słuchaczom, dzięki naszym fanom, dzięki publiczności. No to jak się nie oddzięczyć? W ten sposób mogę. I to robię. Bez żadnego grymaszenia.
0: Ja pamiętam, Robert Gawliński opowiedział mi taką historię, jak to po którymś z koncertów podeszła do niego babcia z wnuczkiem chyba rocznym, dała mu go na ręce i zaczęła robić zdjęcia. Oczywiście wnuczkowi się ulało. czy ty masz w zanadrzu jakieś takie niezwykłe historie związane z fanami?
1: No, wiele historii. Menadżer mi opowiadał kiedyś taką śmieszną sytuację. Gramy koncert i on gdzieś chodzi, słucha, jak brzmi scena i nagle stanął przy parze starszych ludzi, którzy się kłócą. Dziadek mówi:
2: nie, to nie jest Andrzej Krzywy. Babcia mówi: co ty gadasz, Heniek, to jest Andrzej Krzywy. A on mówi: nie, to nie jest Andrzej Krzywy.
1: Ja mam swoje drugie takie alter ego, to się Andreas Krivas, to jest jakby mój pseudonim od moich prywatnych takich solowych rzeczy. I bardzo często na koncercie przedstawiają zespół, na końcu przedstawiają się, a śpiewa dla was ja, Andreas Krivas. Na co dziadek mówi, ej mistrz, mówiłem ci, że to nie on. Także taka historia, ale no, jestem mistrzem wpadek i jeśli chodzi o jakieś takie różne przypadki po prostu, gdzie daję plamę, tak, jestem tym królem.
0: Słuchaj, a czy ty próbowałeś się googlać kiedyś?
1: Googlać?
0: Każdy się googlał.
1: Co znam? Giglał, mówisz o giglaniu?
0: Mówię o googlaniu, czyli wpisujesz w wyszukiwarkę Andrzej Krzywy.
1: A nie. No, ale po co?
0: Nie?
1: Żeby przeczytać ten steki, że tak powiem, nieprzyjemnych rzeczy? Nie, wiesz co, ja naprawdę nie jestem jakoś za bardzo zainteresowany swoją sobą. No, znam siebie, wiem jaki jestem, ci co mnie znają też, w związku z tym czytać jakieś farmazony na swój temat, czy w ogóle... Ja wiem, że to się wydaje może, że ja teraz kłamię, ale naprawdę mnie to nie interesuje. To nie jest dla mnie ważne, tak? Tak samo jak nie czytam komentarzy, rzadko w ogóle siebie oglądam, nie przepadam za oglądaniem siebie w telewizji. Raczej tak, no, robię to, widzę, że jest okej, ale generalnie jakoś nie wracam do tego. To nie jest tak, że siedzę na złotym tronie i wszystko musi się dziać wokół mnie. Absolutnie nie. Jestem normalnym facetem, który wie, w którym jest miejscu, ale też wie, jaki jest.
0: No właśnie, jaki jest Andrzej Krzywy, tego dzisiaj dowiadujemy się w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę pobawimy się w nasze radiowe niedyskrecje.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Polska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
1: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
0: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
1: Baw się na koncertach mega gwiazd
0: Justyny Steczkowskiej
1: i Afromental.
0: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Oto kuchnia. Miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 17.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
13: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
12: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
13: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
12: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
20: Reklama.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy, czyli człowiek wielu talentów.
1: O prostym nazwisku.
0: O prostym nazwisku. Teraz zabawimy się w Szkołę Gwiazd, no bo wspominaliśmy już dzisiaj, że mamy podobne wykształcenie, czyli zabawy z prądem.
1: Dyplom masz?
0: Dyplom mam, tak.
1: Ja też.
0: Elektronika, tak.
1: A, to elektronik? A, to wyższa półka.
0: No, ale to,
1: ja
0: wiesz,
1: tylko
0: to,
1: energię.
0: To też było 20 kilka lat temu, więc...
1: A to się też zmieniło.
0: Słuchaj, Andrzeju drogi, czy ty pamiętasz wzór na prawo OMA?
1: Weź, odczep się ode mnie, dobłagam cię, no. Tak, prawo OMA. Nie wychodź z domu bez łoma.
0: Dobrze, okej. Okay. Opuścimy na to w takim razie zasłonę milczenia, bo widzę, że czas zrobił je tak.
1: To pamiętam
0: swoje.
1: Właśnie ze szkoły, wiesz. Prawo OMA.
0: Słuchaj, skoro już o szkole...
1: OM to pamiętam, że R to jest rezystancja, prawda? Czyli,
0: tak.
1: Czyli to
0: coś tam jest.
1: Coś tam, ale tylko to R.
0: Okay,
1: rezystancja, dobrze mówię, nie?
0: Słuchaj, jakim ty byłeś uczciem, skoro już o szkole rozmawiamy?
1: Średnim. Mhm. Średnim. Wiesz co, ja zawsze mam super początki, wiesz? Czyli pierwszy rok staram się po prostu nałapać jak najwięcej punktów, a potem lecę na opinii. Znaczy tak było, no, w szkole. Więc ten pierwszy rok u mnie był taki mocny, też pokazać się z dobrej strony, pokazać wszystkim, że jestem kumaty i że coś tam zapamiętuję, a potem już tak jakoś, no...
0: Rozumiem.
1: Ale były przedmioty, które uwielbiałem i tam zawsze była piątka, tak? Ale były takie, gdzie tam, no... 3 z 2, ale się jakoś
0: ale
1: szło
0: się,
1: dalej.
0: Ale się szło. Słuchaj, teraz nasz stały kącik pod tytułem Moja pierwsza praca. No bo tak, Krzysztof Cługowski zbierał tulipany, Grzegorz Barkowski miał firmę budowlaną, Kasia Popowska pracowała w McDonaldzie. Czy ty masz na swoim koncie jakieś takie zwykłe, niezwykłe prace?
1: Tak.
0: Co robiłeś?
1: Tak, chciałem zarobić na pierwszą gitarę. Mhm. W dzisiejszych czasach myślę, że zamknęliby moją ciotkę za to, że mnie zatrudniła. Pracowałem w pijalni piwa, w barze Zagłoba i lałem tam piwo. Mając, no, 7 klasa szkoły podstawowej, czyli ile? 14? Mhm. Znaczy jakoś tak. Bardzo dobry zawód. Ale wiesz co, ja wtedy jeszcze w ogóle nie raz, że nie, u mnie w domu się nie piło, więc alkohol dla mnie był jakiś taki, wiesz, nieprzyjemny. To piwo tak śmierdziało. Ja patrzyłem na tych ludzi, sobie myślałem,
0: co oni robią?
1: O co w tym wszystkim chodzi? Czasami już tam na koniec pracy mówię, no dobra, no może teraz, spróbuję dzisiaj, zobaczę, bo o co chodzi w tym piwie, dlaczego im to tak smakuje? Więc nalewałem sobie, wiesz, pół soku i troszkę tego piwa. A też to takie jakieś gorzkie, niedobre. Dopiero z wiekiem okazało się, że to wcale nie jest zły trunek. Także moja pierwsza praca to zaczęło się od w barze, a potem wyszedłem na ulicę i grałem już za te pieniądze, które zarobiłem w barze, kupiłem gitarę i z tą gitarą potem już wyszedłem na ulicę, dzięki czemu mogłem zarabiać kolejne grosiki.
0: No dobrze, wracamy w takim razie do muzyki. Andrzej Krzywy dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Słuchaj, ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Romualdem Lipko i on mi zdradził taką historię, że za każdym razem, jak miał mu się urodzić jakiś przebój, to on to gdzieś podskórnie czuł. Jak to jest u ciebie?
1: Wiesz co, nie ma chyba jednej metody i nie ma jednego sposobu na pisanie. Mam piosenki, które udało mi się skomponować w ciągu 5 minut. Po prostu wszystko się ułożyło w głowie. Mm-hmm. Ja też nie umiem powiedzieć, czy to się dzieje podczas snu, czy to się dzieje podczas zasiadania do instrumentu. I są, mówię, mam utwory, które po prostu jak strzał z palca. A mam piosenki, które dłubałem w nich przez 2 lata i dopiero ujrzały światło dzienne. Także nie mam sposobu, nie wiem, może nie słucham siebie, a inna sprawa, że już ostatnio snów w ogóle nie pamiętam. Nie wiem, jak ty masz. Mi się wydaje, że mi się nic nie śni, ale na pewno się śni. Tylko podobno się tego nie pamięta.
0: Podobno. Andrzej Krzywy dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, człowiek wielu talentów. No bo pewnie fani pamiętają, że ty masz na koncie występ w Tańcu z Gwiazdami.
1: Tak?
0: Tak.
1: O.
0: Nie?
1: Tak. Epizod chciałeś powiedzieć.
0: Epizod. Jak ty to wspominasz? Bo większość artystów, z którymi na ten temat rozmawiałem, pamięta przede wszystkim ciężką charówę. Jak u ciebie?
1: Oczywiście, że pamiętam ciężką charówę. Co więcej, wielokrotnie byłem zapraszany do tego programu. Nigdy nie miałem na to czasu. Ochota może była, bo zawsze się lubiłem uczyć. Nie mówię na ocenę, ale uczyć dla siebie. I wiedziałem, że to jest bardzo atrakcyjne. Tylko zawsze była kwestia czasu, no bo tutaj jeżeli się weźmie cały występ w tym programie, no to w samym programie jest 3 miesiące plus miesiąc przygotowań, tak? Więc to są 4 miesiące, gdzie nie ma koncertów i w tym momencie pozbawiam moich kolegów zarabianie pieniędzy. No, jesteśmy rodziną wszyscy, bo cały czas jakby mam świadomość tego, że na moim gardle gdzieś tam te 10 rodzin po prostu jest. Więc nigdy w to nie chciałem wejść. Akurat był taki moment, kiedy mogliśmy sobie zrobić przerwę. Wtedy się zdecydowałem. Bardzo chciałem tego spróbować, bardzo chciałem zobaczyć, jak to jest. Bardzo dobrze to wspominam. Oczywiście żałuję tylko, że udało mi się zatańczyć tylko w jednym odcinku, gdzie zatańczyłem naprawdę nieźle. I tutaj troszkę czułem się skrzywdzony, ale jakoś no trudno, no to przecież to nie są zawody o życie, to nie są zawody, że jak nie przejdziesz do drugiego odcinka, to po prostu największy obciach świata. No pewnie, że trochę jest, ale wiem i jestem o tym, mam pełną świadomość tego, że zrobiłem wszystko, co mogłem najlepiej. I naprawdę wyszło to nieźle.
0: Andrzej Krzywy, człowiek instytucja, człowiek legenda, no w końcu to już kilkadziesiąt lat na scenie. Dlatego nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Goście wspaniały. Andrzej Krzywy, kilkadziesiąt lat na scenie, dlatego podróżujemy sobie przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Ja powiem szczerze, oglądałem niedawno pierwsze teledyski zespołu Demono. No i powiem szczerze, jestem tak przyzwyczajony do twojego obecnego wizerunku, że no, praktycznie po latach cię nie poznałem. Mówię w tym momencie o fryzurze, którą miałeś.
1: To nie jest tak, że przez całe życie byłem łysy, tak? Co więcej, no, w życiu się nie spodziewałem, że kiedykolwiek wypadną mi włosy, bo byłem dosyć gęsto, że tak powiem, owłosiony. Co więcej, te moje włosy były bardzo porządne. No i dawały radę, krótko mówiąc. Aż tu nagle, któregoś dnia, człowiek patrzy, że się zaczyna przecierać. No i cóż, no, trzeba się je lubić. Ja wychodzę z takiego założenia, że stąd te włosy, no co, jakie to ma w ogóle znaczenie, tak?
0: No właśnie, wspomniałeś, że trzeba siebie lubić, że to jest w życiu bardzo ważne. Słuchaj, czy ty masz jakieś takie sposoby, żeby być człowiekiem szczęśliwym? Czy Andrzej Krzywy jest człowiekiem spełnionym? Jakie są na to patenty?
1: Mieć co robić, spełniać się, I cały czas no, próbować robić wszystko, żeby być szczęśliwym. No, ja mówię, ja mam farta w życiu. Uważam, że jestem szczęściarzem. Zresztą pewnie jak większość muzyków, artystów, poetów, pisarzy, malarzy, oni wszyscy myślę, że mają podobnie. Tak jak powiedział Konfucjusz, tak? Jeżeli pasja stanie się twoją pracą, czyli źródłem zarobku, to ty nigdy nie będziesz w pracy. Bo każde wyjście do tej, powiedzmy, pracy, tak, to jest rozwijanie siebie, to jest spełnianie siebie, to jest nowa nauka i to jest szczęście w życiu. No, mam je i cieszę się z tego bardzo, bo to myślę, że to najważniejsza decyzja w moim życiu.
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kilka dekad na scenie. Słuchaj, artyści, którzy są kilkadziesiąt lat na scenie, mniej lub bardziej otarli się w swoim życiu o instytucję cenzury. Było coś takiego? Ja pamiętam, jak Małgorzata Ostrowska opowiadała, jak dziwacznym tworem była cenzura, no bo jeden utwór trzeba było wielokrotnie cenzurować, kiedy szedł do radia, kiedy szedł do telewizji, kiedy miał się pojawić na płycie, albo kiedy miał mieć premierę w radiu. Czy ty miałeś przejścia z tą instytucją, zwaną cenzurą, na przykład z dubem?
1: To bardziej jakby przeżywałem z zespołem dub, gdzie to jeszcze był początek lat 80., więc ta cenzura była i faktycznie dosyć mocno przyglądała się każdemu tekstowi. No, mieliśmy kłopot z jedną piosenką, no, ale trzeba było napisać nowy tekst. Co zrobiłem, bo nie było czasu. Nie jestem z niego jakoś specjalnie zadowolony, no ale to nigdy nie twierdziłem.

0: to, co się dzieje na ulicach.
1: Słuchaj, a skoro o tym mowa, co działo się na ulicach i jak zmieniała się rzeczywistość wokół nas, no to ja pamiętam, jak to właściwie z dnia na dzień dookoła zrobiło się zdecydowanie bardziej kolorowo. Ja się tak zastanawiam, jak wyglądał show biznes, jego początki, jeżeli chodzi o koncertowanie. Czy wtedy przed laty z muzyki dało się wyżyć?
0: Na początku grało się w zasadzie prawie za darmo, no. I to ja to przeżywałem i w dabie, pomimo tego, że płyta sprzedawała się świetnie. Nie było z tego pieniędzy, kokosów za dużo. Potem już w Demono, po sukcesie właśnie pierwszej płyty, po sukcesie drugiej płyty, na której były takie piosenki jak Miasto Nocą chociażby, tak, czy Zostańmy Sami, nadal zespół niewiele zarabiał, no. Graliśmy, nie wiem, po 200 koncertów rocznie, ale za grosiki, tak? Zmiana nadeszła gdzieś w 95 chyba roku po płycie Stop. Statki na niebie, Ostatni pocałunek, Kolory, czy Znów jesteś ze mną. Te piosenki bardzo też poważnie zaistniały, tak? I mnóstwo miejsc chciało po prostu nas zaprosić. Nie można zagrać jednego, znaczy trzy razy jednego dnia. Można, tak? Ale no nie kapele, które mają sprzęt i są dosyć mocno rozbudowane. Bo powiedzmy dwa jednego dnia da się to jakoś zrobić, natomiast więcej nie. Więc żeby przyjechać do kogoś, ktoś musiał zaproponować coś więcej niż ten, który dzwonił wcześniej. I to ja pamiętam z tygodnia na tydzień w zasadzie zarabialiśmy coraz więcej, tak? Czyli nie wiem, na początku brałem za koncert 100 zł. Po tygodniu menadżer mówi: słuchajcie, jest dobrze, jest już po 200, tak? Kolejny tydzień to już było 400, więc to jakby szło do kwadratu, tak? No i płyty, ale przypominam, że wtedy było znowu ogromne piractwo. Wtedy było piractwo. Przecież myśmy oficjalnie, mam za to, wisi u mnie w domu multiplatynowa płyta, gdzie wtedy, żeby mieć platynę, to było 250 tysięcy, a ja mam poczwórną platynę, bo sprzedało się milion płyt, kaset, milion kaset płyty Stop. Wyniknął dzisiaj też, no jakby człowiek się łapie za głowę, człowiek się modli, żeby się udało zrobić złoto, czyli 15 tysięcy, a wtedy to były takie nakłady, ale to były kasety, z tych kaset w zasadzie miałem grosik, więc to też nie, jeszcze wtedy nie funkcjonował, nie funkcjonowały płyty CD.
1: Te same płyty, które obecnie zaczynają powoli chyba odchodzić już do lamusa. Andrzej Krzywy dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, kilka dekad na scenie z apetytem na więcej. No właśnie, a propos apetytu, Andrzeju drogi, czego ja ci mogę życzyć na przyszłość?
0: Wiesz co, no ja myślę, że w moim wieku, chociaż cały czas czuję się bardzo młodo i mam mnóstwo, cały czas mam zapas energii, nie wiem, czy ja mam ADHD, kiedyś tego nie określali, cały czas mam naprawdę pełną torbę tej poweru, wiesz, i czuję się dobrze, ale patrząc na ludzi w moim wieku, to sobie myślę, że w tym wieku to się zaczyna życzyć zdrowia, jak najdłużej, żeby było i służyło, a poza tym, Boże, trochę spokoju.
1: No to spokoju i zdrowia życzę. Andrzej Krzywy, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje Wanta 92,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: Start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
8: Pora już na kolejnych gości w Radiu Złote Przeboje. Za moment aktorka, która, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, doskonale śpiewa. Ma na swoim koncie kilka płyt, pojawiła się też w kilku teledyskach. Anna Dereszowska, z którą już za kilka minut porozmawia Piotr Jaworski.

0: Słuchacie radia Złote Przeboje. Zaczynamy program Cała Muzyka, a w nim dzisiaj jedna z najpiękniej śpiewających i najbardziej uśmiechniętych polskich gwiazd, Anna Dereszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy?
1: Zaczynamy.
0: To ja wam przedstawiam w programie Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje prymuskę. Z tą prymuską to ja wcale nie żartowałem.
1: No, ja się zgadzam z tobą, absolutnie, zawsze tak było.
0: Anna Dereszowska prymuską była, prawda?
1: Była, co więcej, jest, chociaż ja już mam więcej luzu w sobie. Już tam troszkę spuściłam z tego swojego balonika bardzo napiętego powietrza troszkę i bardzo mi z tym dobrze. Im jestem starsza, tym więcej tego powietrza uchodzi. To jest ekstra. Nie mieć takiego...
0: Nie przejmować
1: tak się
0: za
1: przejmować.
0: Bardzo.
1: Przyzwyczajona jestem do tego, że ludzie może nie do końca kojarzą, ale jednak coś tam gdzieś im, wiesz, gdzieś dzwoni.
0: Że skąd ja ją znam?
1: Tak? Kurde, że to jakaś tam gdzieś z przedszkola. Nie, wiesz, ze szkoły może się znamy coś. Tak, i, no bo wiesz, parę lat jednak minęło, ja zazwyczaj chodzę bez makijażu, więc nie wyglądam jak Korba, ani jak Dereszowska ta ze zdjęć. No i tak jestem przyzwyczajona, że tak jednak zawieszą oko i tak pomyślą, kto to, a przychodzę na siłownię, no i normalnie wszyscy się patrzą na Gosię. No to jest po prostu, bo wygląda jak milion dolarów.
0: Żartujesz, a nikt na ciebie.
1: Nikt nawet oka nie zawiesi, no błagam cię. Ale to bardzo śmieszne doświadczenie, naprawdę.
0: No śmieszne. I kto to mówi? To mówi Anna Dereszowska, która jest energetyczna, która jest uśmiechnięta, która jest dynamiczna, która jest zapracowaną mamą też.
1: Oczywiście,
0: przy okazji.
1: Że tak.
0: A ja zacząłem od tej prymuski na początku, bo ja się chciałem zapytać, jak to było kiedyś, bo prymusów to się nie lubi.
1: Nie, ale wiesz co, ja byłam chyba, bo ja generalnie jestem osobą taką bardzo otwartą, radosną, wesołą. Ja lubię ludzi, lubię życie. Nad czym akurat wracając do mojej Gosi, Gosia ubolewa, bo ja na tyle lubię życie, że nie jestem w stanie schudnąć.
0: Co ty opowiadasz?
1: Naprawdę. Ona mnie biedna tyle, już rok się, znaczy, oczywiście przez to jestem mega sprawna i dobrze się czuję w swojej skórze i bo ja lubię się ruszać, więc to jest super przyjemne, ale no nie wyglądam jak, wiesz, fit model, no i ona się tak czasem widzę, zastanawia i tak mnie podpytuje, Ania, co ty jesz? A my na przykład wczoraj wracając, tylko może nie mówcie tego nikomu. Wracałam z teatru, było bardzo późno już naprawdę. No i co zrobiliśmy? Pojechałyśmy na fast fooda.
0: Wiesz co, ja chciałem o tej diecie pogadać, ale tak naprawdę na samym końcu. Ale skoro już jesteśmy.
1: No.
0: To tak, jak coś nie ma, jak to się nazywa, gluten, tak, to ty dodajesz we własnym zakresie, tak? Jak
1: no coś... nie, aż tak nie, ja bardzo chciałabym być i to jest super ten trend vegan friendly i jest naprawdę super i na przykład używam bardzo dużo kosmetyków eko, bio, z tymi certyfikatami, to i widzę rezultaty, to pięknie działa. Też mam taką satysfakcję, że jednak nie krzywdzę naszej planety pięknej, nie przyczyniam się w jakimś przynajmniej minimalnym stopniu, staram się nie przyczyniać do tego, żeby ją degradować. No ale tak jak mówię, no lubię życie i jednak czasem, kurczę, no przepraszam, ale czasem zjeść takiego steka. O Jezu, kręciliśmy taki program. No i my byliśmy z moim cudownym tatą, naprawdę było fantastycznie. Poleciliśmy do Korei, do Seulu. No i tam zostaliśmy właśnie zaciągnięci do... Raz, że byliśmy na takim targu rybnym. Kurczę, to po prostu było niesamowite. No ale to nie jest vegan friendly miejsce.
0: Nie.
1: Zdecydowanie. A dwa, no byliśmy właśnie na stekach. No... Nie, no nie ma soi takiego steku, no nie ma.
0: Słuchaj, ale to naprawdę wszystko to, co mówisz, to jest naprawdę cudowne, bo jak się okazuje, są ludzie, którzy normalnie jedzą, normalnie żyją i normalnie się życiem cieszą.
1: Nie, ci po drugiej stronie, wegetarianie, weganie, jarosze, też są jakby normalni, normalnie jedzą i zresztą takie jedzenie może być przepyszne, absolutnie, jeśli ktoś potrafi to robić, no to i potrafi operować, bo to o to chodzi przyprawami, bogactwo przypraw jest naprawdę olbrzymie, jeśli się odpowiednio doprawi tą, nie wiem, soję, tą cieciorkę, tofu. No tego naprawdę...
0: Szukamy w pamięci, bo boję się na tym poznać.
1: Nie, tego jest sporo, tylko to naprawdę trzeba umieć zrobić i to może smakować wyśmienicie. Zresztą Warszawa jest, nie wiem, czy wciąż jeszcze, ale chyba 2 lata temu była po żebym teraz nie skłamała, ale chyba po Nowym Jorku, miastem, w którym można było znaleźć najwięcej wegańskich i wegetariańskich knajp na świecie. Więc ten trend jest tutaj bardzo silny i ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo bym chciała, ale czasem, no niestety, się skuszę. Chociaż też staram się, żeby u mnie w domu jak najwięcej jadło się warzyw, owoców i są takie dni w tygodniu. Nie jemy mięsa dużo, jemy mięso, nie wiem, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, a tak staramy się jednak jeść bardzo dużo zieleniny. To jest ekstra.
0: O, czyli równowaga musi być zachowana.
1: Ale jak już tak jak o tej zieleninie zaczęłam mówić, to się smutna zrobiłam.
0: Właśnie skrzywiłaś się trochę, no co ja będę wam opowiadał?
1: Nie.
0: Ania Deryszowska, bardzo mi miasta w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sobie pogadamy o miłości. Możemy sobie pogadać?
1: Wspaniale.
0: Super.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Anna Dereszowska, aktorka śpiewająca, aktorka piosenkarka.
1: O matko boska.
0: No tak, no. Na pewno wiele talentów pominę, ale mieliśmy pogadać o miłości. O flirtowaniu może będzie zaraz. Ale najpierw muszę cię zapytać o twojego pierwszego chłopaka, bo ja słyszałem, że tego miałaś już w szkole podstawowej.
1: No pewnie. O Jezu, ale każda dziewczyna miała w szkole podstawowej jakąś swoją sympatię. Ja też taką miałam. To był Łukasz. Miał brata bliźniaka.
0: Nie myliłaś się?
1: Nie, bo nie byli podobni.
0: Aha.
1: Nie. Na szczęście. Łukasz był szczupły, ciemnowłosy i taki w typie, kurczę, nie wiem jak teraz wygląda, ale kiedyś był taki... Jak Keanu Reeves troszkę.
0: No.
1: A brat
0: ja
1: był
0: rozumiem.
1: Z kolei miał burzę loków. O, proszę, patrzę naprzeciwko.
0: Coś tam jeszcze zostało na
1: Coś
0: głowie.
1: Coś jeszcze zostało. Tak. No i to było, kurczę, to była przygoda wielka, bo do mnie, do domu ze szkoły podstawowej trzeba było przejść przez cmentarz, no i Łukasz mnie odprowadzał przez ten cmentarz do domu. I było takie miejsce rozdzielnia ciepła, taki żółty barak,
0: tak, gdzie tam
1: te rury.
0: Ciepła.
1: No i przy tym baraku. Odbyliśmy pierwszy pocałunek.
0: O Jezu, jakie romantyczne.
1: Jeden z niewielu. Bardzo to było romantyczne. Żółty barak za murem cmentarnym. Ładnie brzmi, prawda?
0: Cudowne.
1: Ale wówczas po prostu to mi się jawiło jako najbardziej romantyczne miejsce ever. No i tak gdzieś tam w pamięci pozostało.
0: Fajne takie wspomnienia są. Flirtować lubisz?
1: Bardzo, bo flirtowanie jest cudowne i nawet my sobie tutaj siedzimy, teraz uśmiechamy się do siebie,
0: no tak.
1: I jest to swego rodzaju flirt.
0: No właśnie chciałem o tym pogadać, tak, w takim fajnym włoskim stylu, prawda?
1: No,
0: Włosi się uśmiechają do siebie nawzajem i gdzieś...
1: Prawią sobie komplementy,
0: tak
1: potrafią je przyjmować. My może już nauczyliśmy się prawić komplementy Polacy, natomiast absolutnie nie potrafimy ich przyjmować, zawsze się krygujemy. Mówimy koleżance, pięknie wyglądasz. Nie, słuchaj, to taka sukienka to wczoraj kupiłam w jakiejś sieciówce, ale ja nie mówię o sukience, mówię o tym, że ty pięknie wyglądasz w całości. A nie, dziękuję. W sumie
0: nie,
1: jestem
0: ja
1: niewyspana, wiesz.
0: Nie, bo ja tu właśnie z wyszłam, tak,
1: no.
0: że zacytuję sprzed paru minut, tak?
1: Ale nie powiedziałam, że nie wyglądam pięknie.
0: Ach, tak? Uwielbiam to.
1: Więc fajnie jest mówić innym ludziom. To jest naprawdę cudowne mówić miłe rzeczy, tym bardziej, jeśli są szczere. I fajnie jest słyszeć miłe rzeczy. Uczmy się tego, żeby naprawdę mówić dziękuję, cieszę się, że to zobaczyłaś, dobrze się czuję w swojej skórze, a nie właśnie się krygować i bo dużo pracy wkładamy w to, żeby dobrze wyglądać i trzeba to... naprawdę doceniać, że inni to widzą.
0: A słowo flirt ma u nas takie zabarwienie, takie...
1: Wiesz, to pejoratywne, takie... bo jak
0: właśnie,
1: ktoś jak jest flirciara, no to od razu się o niej myśli, że to jest taka, wiesz, no nie będę tutaj przytaczała innych określeń, ale nie myśli się o tej kobiecie dobrze. Co dziwne, jeśli się mówi flirciarz, to inaczej brzmi. To jest fajny facet, wyluzowany, sympatyczny. Dużo mamy jeszcze do przepracowania, naprawdę bardzo dużo. Ale to idzie wszystko, mam wrażenie, w dobrym kierunku. Mamy kilka wspaniałych kobiet, które głośno mówią o zmianie w podejściu do traktowania płci. Nie wiem, Ania Rubik, fantastyczna ambasadorka tego trendu, bardzo dużo robi, no i też świetnie o tym mówi, naprawdę. Jest przygotowana, to jest mądra dziewczyna bardzo, więc trzymam kciuki, żeby takich kobiet więcej w Polsce, odważnych.
0: I każdego chyba trzeba by wysłać na wycieczkę do Włoch.
1: Do tych południowych krajów, bo oni mają pewnie przez klimat, w którym żyją, przez ilość słońca, są po prostu inaczej nastawieni do życia. Ale u nas też mamy parę pięknych miesięcy, bardzo słonecznych. Korzystajmy z tego naprawdę i jakoś tak właśnie uśmiechamy, bo to jest niesamowite, jak się człowiek, nie wiem, czy państwo wiedzą, mózg człowieka jest tak skonstruowany, że nawet jeśli się na siłę człowiek uśmiechnie, to i tak mózg wytwarza endorfiny, bo to jest wszystko ze sobą skorelowane, tutaj połączone w jakiś sposób, więc kurczę, nawet czasem jak wstajemy lewą nogą i jest szaro, buro i ponuro na dworze, powiedzmy sobie piękny nowy dzień, będzie super dzień i po prostu ten dzień się staje super, naprawdę, więc mówmy sobie tak i to naprawdę dużo robi. Ja wiem, że mówię jak jakaś czarownica nawiedzona.
0: No to fajne jest.
1: Ale tak jest w istocie, spróbujcie.
0: A z drugiej strony, a dlaczego miałabyś nie być czarownicą? Dlaczego nie?
1: Nie, ja znam parę takich czarownic. Różdżka, Magda.
0: O, proszę.
1: No, nazwisko zobowiązuje, prawda? Więc wprawdzie pisze się troszkę inaczej, ale jednak Madzia jest czarownicą, naprawdę. Ona sobie wizualizuje różne rzeczy i te rzeczy, może nie od razu, ale w jakiejś perspektywie czasowej się wydarzają. I to też jest dla mnie inspiracja. Ja się od Magdy bardzo dużo nauczyłam i wciąż się uczę. Piszemy do siebie po emisji ostatniej właśnie Ladies. Tu screenshoty dziewczyny wysyłały, o proszę. Kocham was, oglądać będę nas. Matko Boska, ja w samochodzie jadę z Elbląga, kocham was, pisze Kuna. Rózga pisze, kocham was. Potem są zdjęcia, potem Rózga, Boże, jak my musimy zrobić drugą część. Piszcie do Saromona, żeby pisał. Olszuwa, jakie my super jesteśmy, super. No i tak powiem ci, i tak się właśnie wspieramy. Kurczę, jak wy tam jesteście po drugiej stronie i też chcecie, żeby była druga część Ladies, piszcie do Saromona.
0: Tak, do Saromonowicza, który tak napisał
1: tak,
0: cudowny scenariusz.
1: I do Tomka Koneckiego, piszcie i ciśnijcie tych chłopaków, żebyśmy naprawdę, bo my już bardzo, bardzo byśmy chciały zrobić drugą część rzeczywiście, bo to było no raz, że my się fajnie bawiłyśmy, ale też dałyśmy wam, zdaje się, dużo radości.
0: O Jezu, tak, naprawdę tak, naprawdę tak. Ja jestem facetem, przecież to jest film, w którym rządzą kobiety, to jest film o tym, że kobiety są silne.
1: Ale mężczyźni lubią ten film.
0: I fantastyczne, tak. Taki właśnie chciałem powiedzieć, tak. Że ja go po prostu uwielbiam. Tak. Ania Deresowska, fantastycznie śpiewająca aktorka, dzisiaj gości w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips. Płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic. Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.pl.
2: Thank you.

0: To jest Radio Złote Przeboje. To jest program Cała Muzyka, a w nim dzisiaj uosobienie optymizmu. Wiecznie uśmiechnięta, cudownie grająca, fantastycznie śpiewająca aktorka Anna Dedeszowska.
1: O Śląsk muszę jeszcze zapytać na chwilę, no bo tam tak naprawdę zaczęła się twoja przygoda i z aktorstwem, i z muzyką. Jak pamiętam, szkoła muzyczna, klasa fortepianu. Tak? Tak to było?
2: Nie. Szkoła muzyczna w klasie fortepianu skończył mój brat. Ja skończyłam studium muzyczne w klasie fortepianu. Bo to zdecydowanie jakby zakres pracy, którą musiałam włożyć, był mniejszy niż w szkole muzycznej. Niemniej na tym fortepianie grałam, bo w tej chwili już nie gram, gdybym miała usiąść. Coś tam poplumkam, czytam nuty, to mi bardzo pomaga.
1: Dla Elizy potrafisz? Potrafiłabyś?
2: No, dla Elizy potrafię.
1: Od tego się chyba zaczyna,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak, to są takie tam pierwsze kroki. Ale to że grałam bardzo na pewno mi pomaga w uprawianiu mojego zawodu, a przede wszystkim tej jego muzycznej odnogi.
1: Bo na tym Śląsku już ustaliliśmy, uczyłaś się grać na fortepianie, ale tam też, jak to się mówi, deklamowałaś piękne wiersze, tak, występy na scenie pierwsze i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, to jeszcze w szkole podstawowej rzeczywiście miałam wielką przyjemność. Moi koledzy nie lubili, znaczy lubili, bo to była wolna lekcja, taka luźna, muzykę. Natomiast jak trzeba było coś tam zaśpiewać, no to już tak niekoniecznie. Natomiast ja byłam jako ta prymuska, zawsze rączka w górze, to ja pik-pi, jak przy reku.
1: Tak było w naszej wersji, tak, w polskiej.
2: No i rzeczywiście wstawałam i dumna z siebie tam odśpiewywałam różne roty i inne. I to było bardzo, bardzo zabawne. A potem w liceum za namową tak naprawdę mojej pierwszej macoszki Teresy Baranowskiej trafiłam do Pałacu Młodzieży w Katowicach pod skrzydła pana Jerzego Pońskiego. I on gdzieś tak mnie trochę pchnął, tak mnie dziobał z tyłu, mówił: idź, spróbuj, nadajesz się, a ja tak nie bardzo wierzyłam w swoje siły, zupełnie szczerze. No ale chyba miał rację, zdaje się, bo się dostałam za pierwszym razem.
1: ale niewiele brakowało, żebyś została albo lekarzem, albo architektem. Chyba,
2: lekarzem, wiesz co, to jeszcze wiesz, na początku liceum miałam takie, no bo mama lekarka, tata lekarz, no tak wiadomo było, że Deresz, mój brat, nie pójdzie w ich ślady, a tak się jakoś wydawało, że no ktoś powinien tę pałeczkę przejąć. Ale z chemią byłam bardzo na bakier, nienawidziłam chemii. Jeszcze fizyka, biologia super, natomiast chemia, no niestety, nie bardzo.
1: Skąd się ta architektura wzięła? Bo to się
2: mnie to po prostu pasjonowało, najzwyczajniej w świecie. Sprawiało mi przyjemność, ja lubiłam zawiesić oko na pięknym budynku, jakoś mnie to naprawdę, że można coś stworzyć takiego. Jak przyjechałam do Warszawy na wycieczkę klasową w liceum, no to po prostu ta ilość przedziwnych konstrukcji tutaj mnie zachwyciła i chciałam brać udział w tworzeniu takiej fajnej rzeczywistości. Nie wiem, czy o warszawskiej rzeczywistości wtedy, te 20 parę lat temu, można było powiedzieć fajna, ale była inna niż śląska. Inspirująca.
1: No tak.
2: No i rzeczywiście na ten rysunek 2 lata jeździłam do Gliwic i się przygotowywałam na egzaminy wstępne na Politechnikę Śląską, na Wydział Architektury. Złożyłam dokumenty, ale egzaminy mi się pokryły. Trzeci etap egzaminów do Akademii Teatralnej pokrył mi się z egzaminem wstępnym na architekturę. No i trzeba było podjąć decyzję. Właśnie macoszka mi powiedziała: idź za głosem serca. Tak banalnie, bardzo. A jednak
1: no,
2: ja bardzo ładnie i ja za tym głosem naprawdę tak powiedziała. Poszłam i nigdy, może przez chwileczkę, bo byłam zupełnie pogubiona na początku. Przez chwilę mi się wydawało, że to w ogóle jakiś koszmar jest, ale potem jak już załapałam bakcyla, nigdy nie żałowałam tej decyzji. Ja kocham swój zawód, naprawdę. Przez co być może cierpią trochę moje dzieci, już się nauczyłam odmawiać i naprawdę nie pracuję w tej chwili tyle, ile pracowałam kiedyś. Niemniej lubię to, co robię i na przykład spotykam się gdzieś z tobą, potem mam jakiś następny wywiad. No lubię się spotykać, lubię pogadać, lubię fajnych... A ten zawód sprawia, że ja poznaję tysiące fajnych ludzi.
1: Jedyny kłopot polega na tym, że doba ma ciągle 24 godziny,
2: właśnie,
1: tak?
2: No właśnie, troszkę ją rozciągać jest... Ale myślę sobie, że tak się troszkę usprawiedliwiam, ale też po rozmowie z wieloma psychologami, coachami, oczami. Nie to, żebym do wielu chodziła, ale jednak właśnie na tej swojej zawodowej drodze spotykam wiele osób i tak podpytuję i też koledzy, koleżanki po fachu mają podobne spostrzeżenia, że nasze dzieciaki, widząc nas zadowolonych, szczęśliwych, spełnionych, wracających do domu z werwą i energią i z błyskiem wokół, kiedy potrafimy tym dzieciom wówczas poświęcić, nie wiem, 2 godziny, ale takie intensywne, fajne i radosne, to jest okej. Okay. To im w jakiś sposób rekompensuje na pewno naszą absencję. Chociaż wiesz, no inni też pracują, no pracują na etacie i nie ma
1: no
2: ich...
1: No właśnie. A, dobra, nie ma na co narzekać.
2: Nie, absolutnie.
1: Ustaliliśmy, że swój zawód kochasz.
2: Tak.
1: Ania Dereszowska, aktorka, ale też śpiewająca aktorka, właściwie piosenkarka, bo ja chciałem wrócić do takiego epizodu bardzo znaczącego i bardzo fajnego. Jak dobrze pamiętam, to był rok 2006. Jak to się stało, że zaśpiewałaś z Demoną?
2: Ojej!
1: Wiesz, że ja oglądałem, nakręciliście razem 4 teledyski.
2: Chyba.
1: Do piosenek Demono. 4,
2: tak.
1: Na pewno
2: okay,
1: były 4. Okay. Ja ci mogę przypomnieć tytuły. 7 dni, patrzę w ciebie, listy wiatrem unoszone i jednym zdaniem.
2: Oh.
1: Jednym zdaniem to był duet z Andrzejem Krzywym.
2: Tak.
1: W 7 dniach to był taki, nie wiem jak to nazwać, trochę back vocal, takie chórki piękne robiłaś.
2: Tak. Coś powie, tak, masz rację, absolutnie.
1: Jak do tego spotkania doszło?
2: Ojej.
1: Jak to się stało?
2: Ja chyba byłam sympatią jednego z muzyków. Taką niespełnioną oczywiście, ale
1: no,
2: mam wrażenie,
1: się.
2: Że... Nie, że po prostu... Jakaś taka nić porozumienia i w ogóle dla mnie to było ogromne wyróżnienie, bo Demono zawsze brało, współpracowało przy swoich teledyskach z pięknymi kobietami. No i...
1: Prawda, Agnieszka Maciąg też przecież, tak jak pamiętam.
2: Gdzieś tam nagle zostałam jedną z nich, co było dla mnie sporym wyróżnieniem i wielką radością, tym bardziej, kiedy mnie chłopcy poprosili, żebym z nimi coś zaśpiewała. To był potworny stres, naprawdę. Ja też teraz sobie zaczynam uświadamiać, myślę, coś ty, Dereszowska, jest taka... Ja pierdykam. Przecież oni też niewielu z tych wielkich muzyków jest wykształconymi muzykami.
1: No właśnie.
2: To są często ludzie z pasją, którzy gdzieś w garażu na gitarze albo na pianinie nie mają wykształcenia wokalnego. To co ja się tak strasznie tam, wiesz, bałam otworzyć tą paszczę? Ale no, świętej pamięci Zbigniew Wodecki, z którym miałam zaszczyt zaśpiewać w Teatrze Wielkim przy jakimś koncercie. Właśnie mi coś, ja też tak się, panie Zbigniewie, bo ja nie jestem muzykiem, ja przepraszam, bo jego piosenkę śpiewaliśmy i on tak na mnie spojrzał, mówi... Przeklał troszkę. I mówi, co ty tak się wygłupiasz? Po prostu jesteś super śpiewającą dziewczyną, mamy do zaśpiewania fajny duet, przestań, mamy czuć tego frajdę i przyjemność, to ma być, jak my to będziemy czuli, to i po drugiej stronie tak będzie. I tak mi po prostu zrobił mi tak, dodał mi takich skrzydeł wielkich, że tam ledwo co się zmieściłam na scenie tego Teatru Wielkiego z tymi skrzydłami.
1: W programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Ania Dereszowska, nasza ukochana i cudownie śpiewająca gwiazda. Ten program ciągle trwa, więc bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Cała muzyka, tak nazywa się program, którego słuchacie nieustająco w radiu Złote Przeboje. W nim dzisiaj aktorka, fenomenalnie też śpiewająca, Ania Dereszowska.
1: No ja muszę przypomnieć, twoja twarz brzmi znajomo przecież. Tam się pokazywałaś. Ja.
2: O Jezu, to było straszne doświadczenie. Znaczy z jego twarzą czułam się okej, bo to fajny facet jest. Natomiast to była pierwsza piosenka, ja kompletnie nie, bo wspominałam, że nie mam telewizji, więc ja nie wiedziałam, co to za program w ogóle. Oczywiście, że sobie tam popatrzyłam, jak mi zaproponowali raz, drugi, trzeci i za trzecim razem się w końcu zgodziłam. To sobie patrzyłam w internecie na to, co naprawdę na wspaniałe wykony, nazwijmy to, kolegów po fachu i wokalistów, to niektóre były, no Kaśka Skrzynecka po prostu zrobiła parę takich rzeczy, że ja się do tej pory po prostu zbieram szczękę z podłogi. I się też bałam trochę tego, ale to było super doświadczenie, natomiast z tym Edem to była pierwsza piosenka. Ja byłam na urlopie i wracałam prosto z urlopu na te nagrania. Kompletnie nie wiedziałam, o co to chodzi, jak to zrobić, żeby to było chociaż trochę, już nawet nie mówię podobne do tego, co zrobił Sheeran, ale żeby było smaczne. No to było trudne doświadczenie, ale potem krok za krokiem... Też nabierałam dystansu do tego, już nie miałam takiego właśnie, Jezus, że to takie spinki, że to musi być po prostu perfekcyjnie zrobione. A jak im więcej miałam luzu, tym lepiej to wychodziło. I nawet Jennifer Lopez, którą robiłam i której nie mogłam zrobić dobrze, bo po prostu ja nie jestem tancerką i na świetnie tańczę naprawdę, ale tylko sama ze sobą i w czterech ścianach moich domowych. To się po prostu nie mogło udać i też ona bardzo specyficznie śpiewa. I musiałam po prostu się tym tylko i wyłącznie pobawić, więcej się nie dało zrobić. Mam wrażenie, że tak było. Nie miałam jakiegoś właśnie, nie przejmowałam się tą też falą krytyki, która spadła po niektórych tam wykonach na mnie. Właśnie to jest, widzisz, to jest takie bardzo polskie, bo ten program, nie wiem, w innych krajach, gdzie jest emitowany, on jest totalnie z przymrużeniem oka. Ludzie się totalnie bawią tym i o to chodzi. No tak. To jest rozrywka.
1: No właśnie.
2: A u
1: no
2: nas
1: właśnie,
2: strasznie,
1: to jest show.
2: Poważnie do tego podchodzą, że to musi być właśnie takie i biorący udział też, tak samo i z Tańcem z Gwiazdami, że u nas ten taniec, to musi być tak, wiesz, tak po prostu...
1: Już tam idą, to muszą tańczyć jak zawodowcy.
2: No tak. Troszkę luzu.
1: Ale fajnie było, fajne doświadczenie. To dziwne jest chyba, jak się pracują nad tobą, ile to tam pół dnia cię zmieniają z takiego Eda Sheerana i później
2: pracują.
1: Patrzysz w twarz, a tam zupełnie
2: dziwne,
1: inny człowiek.
2: Dziwne też, jak się to zaczyna odklejać wszystko nagle i nie wiem, nos nagle się odkleje, można sobie podnieść i tam pospodem jest drugi.
1: A podrabiasz się w ten nos, nie?
2: Bez szans, bo fajne
1: historie.
2: Polecam kolegom po fachu, którzy się wahają, a którzy śpiewają, polecam.
0: Ania Dereszowska. W programie Cała Muzyka. O śpiewaniu, o graniu, o życiu, o sporcie, o wszystkim dzisiaj rozmawiamy. Pogadajmy o filmie. No oczywiście to będzie mega, mega, mega... może tu się wydarzyć długa rozmowa, ale może tak. Ja zacznę od Złotopolskich. To znaczy przypomnę, że od tego się zaczęła kariera chyba, jeśli chodzi o ten telewizyjny ekran. I to chyba było jeszcze w czasie szkoły aktorskiej. Dobrze pamiętam?
2: Wydaje mi się, że to było tuż po. Ja jeszcze w szkole teatralnej rzeczywiście miałam taki epizod Kwiaciarkę. Zagrałam w... Jezu, nie wiem, co to było. Jak Miłość albo... Jeden z tych pierwszych seriali. Nie pamiętam zupełnie. Potwornie się denerwowałam. Potwornie. I następnego dnia po emisji jechałam autobusem czy tramwajem gdzieś i pamiętam, że byłam przekonana, że wszyscy mnie rozpoznają. A to był epizod. Siedzieli bohaterowie, ja podchodziłam w jakieś kawiarence i tam pytałam, czy państwo nie chcą kupić kwiatków. I tyle. Bardzo to było śmieszne.
1: Ale z tej perspektywy to naprawdę może być śmieszne.
2: No na
1: sobie
2: no
1: sami
2: tak patrzyłam
1: rzeczy
2: na ludzi.

0: 2 godziny zajęć z kamerą tygodniowo na jednym z semestrów. I to była praca z kamerą w szkole teatralnej, w Akademii Teatralnej w Warszawie. Teraz jest inaczej, na szczęście. Bardzo dużo się w tej chwili zmieniło. Marcin Perchuć i Wojtek Malajka naprawdę wprowadzili tą uczelnię w XXI wiek.
1: No obaj filmowi przecież doskonale nam
0: znani. Tak, no zresztą nad Wojtkiem, kurczę, to jest po prostu taki aktor, ja uwielbiam z Wojtkiem grać. Uwielbiam, po prostu to jest wielki aktor. Jeden z najwybitniejszych aktorów. A naprawdę już się, kurczę, trochę poszlajałam po scenach teatralnych i po planach filmowych. To jest genialny aktor. Naprawdę.
1: No ale jak już zagram, to go doskonale zapamiętujemy.
0: No tak, tylko dlaczego tak mało się, wiesz, korzysta z jego talentu? Nie mogę tego w ogóle skumać, serio.
1: To była jakaś manifestacja, jakiś transparent tutaj. Malajka do filmu.
0: Trochę tak, bo ja też lubię go ogromnie prywatnie. Nie chcę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy, ale po prostu darzę go wielką sympatią. To jest fajny facet na maksa. I no jakby nie umiem znaleźć powodu, dla którego... No ale tak bywa, no.
1: Aniu, chyba będziemy kończyć.
0: Szkoda.
1: Ale spokojnie, znajdziemy jeszcze powód, żeby się spotkać. Pięknie ci dziękuję.
0: I ja dziękuję.
1: Śpiewaj jak najwięcej i wpadaj do nas. Dziękuję bardzo.
0: Przemiło było. Pozdrawiam państwa serdecznie.
1: To była Anna Dereszowska w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka.
2: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.